0: Loti i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie relacja z oddania drogi w Radoszycach. Zaczniemy jednak od rozmowy z Mirosławem Walągiem, starostą gorlickim.
4: Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Podczas ostatniej sesji zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Jakie były największe wyzwania przy realizacji ubiegłorocznego budżetu? I z których osiągnięć finansowych jest pan najbardziej dumny?
5: Trzeba podkreślić, że budżet w roku 2025 został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 279 milionów złotych, to jest na poziomie 101,3% planu, a wydatki w kwocie 283 milionów złotych, co stanowi aż 98% całości, a więc budżet zamknął się w stosunku też niedużym deficytem 4 milionów złotych. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele inwestycji i remontów. Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu. To jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w 4 miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót postaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie, stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
4: Wotum zaufania to zielone światło na przyszłość. Jakie są kluczowe priorytety finansowe i inwestycyjne zarządu na drugą połowę 2026 roku?
5: W bieżącym roku nadal inwestujemy zarówno w infrastrukturę drogową, jak i oświatową czy sportową. Realizujemy kilka inwestycji na drogach powiatowych, między innymi przebudowę drogi Ropa Brunary, drogi Ciężkowice Moszczenica. Tam powstaną oczywiście też nowe chodniki. Należy wspomnieć o przebudowie infrastruktury sportowej przy zespole szkół numer 1 w Gorlicach. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja. Duży kompleks sportowo-rekreacyjny pozwoli nam już nowocześnie podejść do tematu związanym z rozwojem fizycznym naszych uczniów. Niedługo rozpoczniemy budowę szybu windowego w zespole szkół zawodowych w Gorlicach oraz wykonamy izolację budynku w poradni psychologiczno-pedagogicznej również w Gorlicach. Staramy się również myśleć perspektywicznie. W tym celu zlecamy opracowanie dokumentacji projektowych, aby być po prostu przygotowanym, kiedy pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nowe środki, nowe możliwości.
4: W Bieczu wbito symboliczne pierwsze łopaty pod budowę nowego ronda. Jakich utrudnień i w jakim horyzoncie czasowym muszą spodziewać się mieszkańcy oraz kierowcy w tym newralgicznym punkcie?
5: Trzeba podkreślić, że to jest bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, które gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna. Dlatego budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze, czy też do stacji paliw. Jest to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców, ale też przez osoby, które tam na co dzień przejeżdżają, jadąc dalej w kierunku, powiedzmy, Jasła. Trzeba podkreślić, że jest to inwestycja w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego, czyli nie jest to zadanie powiatowe, jednak jako samorząd powiatowy wspieramy i monitorujemy jej realizujemy, ponieważ ma ono istotne znaczenie dla całego układu komunikacyjnego w regionie. Oczywiście w czasie realizacji mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami, przede wszystkim zmianami organizacji ruchu, zwężeniami jezdni i czasowymi ograniczeniami w dojazdach. Jednak prace będą prowadzone etapami, tak aby utrzymać przejezdność i maksymalnie ograniczyć niedogodności.
4: Powiat realizuje liczne zadania drogowe i mostowe, na przykład w Libuszy czy na odcinku Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Czy wszystkie te prace idą zgodnie z harmonogramem i czy są planowane kolejne modernizacje sieci drogowej w najbliższych miesiącach?
5: Wszystkie obecnie prowadzone inwestycje drogowe i mostowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z bezpieczniejszej i nowocześniejszej infrastruktury. W tym roku rozpoczęliśmy realizację kilku kluczowych zadań. Trwa budowa nowego mostu w Libuszu na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Jest to inwestycja wartości blisko 3,5 miliona złotych. Równolegle realizujemy budowę ponad 900 metrów chodnika wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych w Moszczenicy przy drodze Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. To zadanie jest warte prawie 3 miliony złotych i te zadania przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Prowadzimy również przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej Ropa-Prunary o wartości blisko 2 milionów złotych. Dodatkowo zleciliśmy remonty kolejnych odcinków dróg powiatowych na terenie całego powiatu, tak aby sukcesywnie poprawiać ich stan techniczny. Realizacja kolejnych inwestycji będzie uzależniona na pewno od możliwości finansowych powiatów oraz od pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, gdyż każde dofinansowanie zewnętrzne daje nam po prostu szansę na uruchomienie następnych modernizacji. Dlatego też jako zarząd powiatu gorlickiego aktywnie zabiegamy o kolejne fundusze. Naszym celem jest konsekwentna poprawa jakości bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych we wszystkich, podkreślam, we wszystkich gminach powiatu gorlickiego.
4: W starostwie powiatowym podpisano również umowę dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Jakie są założenia tej inwestycji?
5: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej. Przygotowanie tych założeń jest również niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Sam proces scalania gruntów przynosi wymierne korzyści na pewno dla mieszkańców, dla rolników, pozwala połączyć rozproszone działki w większe i bardziej funkcjonalne gospodarstwa, usprawnia dojazd do pól, obniża koszty prowadzenia działalności rolniczej i zwiększa możliwości rozwoju terenów wiejskich. Scalenia to inwestycja, która będzie procentowała przez wiele lat i realnie wpłynie na poprawę warunków gospodarowania w tej miejscowości, mowa tu o Binarowej, ale planujemy też oczywiście szereg kolejnych prac scaleniowych wszędzie tam, w poszczególnych gminach, wszędzie tam, gdzie po prostu mieszkańcy złożą takie zapotrzebowanie. Jesteśmy bardzo na to otwarci jako Zarząd Powiatu Gorlickiego. Dążymy do sprawnych prac scaleniowych i postaleniowych i wszystkim mieszkańcom powiatu gorlickiego dziękuję za cierpliwość, gdyż po prostu to procentuje na przyszłość.
4: W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Na czym polegały prace i jakie będą kolejne etapy?
5: Trzeba również tutaj podkreślić, że to jest też jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie obecnie realizujemy w naszym powiecie. W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zrealizowano również część infrastruktury towarzyszącej, w tym fragment instalacji oświetleniowej, mur oporowy zabezpieczający skarpę przy boisku piłkarskim oraz część ogrodzenia. Przed nami też teraz jest trzeci etap, ostatni etap inwestycji, którego zakończenie planowane jest na październik. To właśnie wtedy obiekt zyska swój docelowy charakter. Po rozmowach z wykonawcą jest duża szansa, że młodzież, która wróci do szkoły po wakacjach, będzie mogła już korzystać z nowo powstałego obiektu. Trzymamy za to mocno kciuki, choć termin jest na październik. Wykonanie zostaną na pewno jeszcze nawierzchnie strawy syntetycznej na boisku piłkarskim oraz nawierzchnie poliuretanowe na boisku wielofunkcyjnym, bieżni i skoczni do skoków dal. Powstanie również w pełni wyposażona siłownia plenerowa, a także zostanie zakończony montaż oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów. Wykonane zostaną chodniki, ciągi piesze oraz zagospodarowanie zieleni wokół całego kompleksu. Jestem przekonany, że po zakończeniu wszystkich prac będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w naszym powiecie. To inwestycja, która stworzy znakomite warunki do prowadzenia na pewno zajęć wychowania fizycznego, treningów, a także organizacji zawodów sportowych. Będzie na pewno ta inwestycja zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, no i po prostu prowadzenia zdrowego stylu życia.
4: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Walunk, starosta powiatu gorlickiego, był gościem poranka. Dziękuję.
5: Dziękuję Państwu za uwagę.
6: Kiedy ten termometr za oknem pokazuje coraz wyższe temperatury, nasze ciało zaczyna pracować na zupełnie innych obrotach. Jak zatem mądrze komponować letni jadłospis, by cieszyć się energią i lekkością przez całe wakacje? O tym powie dzisiaj w rozmowie nasz gość, pani dietetyk Kinga Hebda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Ile wody tak naprawdę musimy pić w upalne dni?
7: Jeżeli chodzi o wodę, taka podstawa podstaw to jest tak od 6 do 8 szklanek na dzień. Ogólnie takie zapotrzebowanie można sobie też wyliczyć dla siebie samego, mnożąc swoją wagę przez 30 do 35 ml i to jest takie dzienne zapotrzebowanie w taki zwyczajny dzień, bez upałów. Jeżeli chodzi o upały, wtedy zapotrzebowanie wzrasta od litra do nawet dwóch i wtedy swoją wagę mnożymy przez 40 do 45 ml i tutaj takie przeliczenia, czyli na przykład osoba, która waży 70 kg, standardowo wychodzi jej zapotrzebowanie na wodę 2100-2450 ml, a w upale na dni 2800 nawet do 3135 ml. Jeżeli chodzi o wodę, to jest taka podstawa. 20% zapotrzebowania z wody może być pobierane z jedzenia, ale to jest tylko właśnie te 20%, więc najważniejsze to jest ta woda, którą wypijamy. No i łatwiej to ogólnie też policzyć.
6: A jak to jest z tą kawą i herbatą? Odwadniają organizm latem? Bo wielu też nie potrafiłoby sobie dnia bez kawy porannej, nie wyobrażają sobie.
7: Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to nie jest takie zero-jedynkowe, bo kawa zawarta, kofeina zawarta w kawie, czy teina zawarta w herbacie, mają takie lekkie działanie moczopędne, ale to jest tylko takie lekkie działanie. Ilość płynów, które wypijemy pijąc tą kawę czy herbatę, na pewno nam to zrekompensuje. Jeżeli chodzi o kawę czy herbatę i o to działanie na organizm, też jest coś takiego jak efekt tolerancji, czyli wypijając dużo kawy na co dzień, też organizm jakby uodparnia się na to działanie. Więc tym bardziej, jeżeli pijemy dużo kawy, no to ona nie będzie miała na nas aż takiego działania. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to też to powinno stanowić dodatek, czyli nie bazę nawodnienia, czyli dalej tutaj wracamy do tej wody, no i podstawą chociaż te 1,5 litry, żeby tej wody było i do tego okej, kawa, herbata jak najbardziej.
6: Do jedzenia przejdźmy. Czy latem powinniśmy jeść mniej kalorii?
7: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, tutaj wylicza się to ze wzorów. Do wzoru bierzemy pod uwagę wagę, wiek, wzrost, płeć. No i tutaj wychodzi nam taka podstawowa przemiana. przemiana materii. Do tego doliczamy aktywność fizyczną i wychodzi nam całkowite zapotrzebowanie kaloryczne dla danej osoby. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Bardziej chodzi o tą aktywność. Jeżeli na przykład w lecie raczej nie jesteśmy fanem właśnie aktywności w takich temperaturach, czyli większość czasu spędzamy w klimatyzowanych pomieszczeniach, ruch jest taki ograniczony do minimalnego minimum, a na przykład jak są jakieś wyjazdy, urlopy, to wszystko ogranicza się do takiego leżenia plackiem na plaży, to wtedy faktem to zapotrzebowanie może być mniejsze. Natomiast w drugą stronę, jeżeli lato to jest czas wycieczek pieszych, rowerowych, pływania, a na przykład na urlopie głównie chodzimy, zwiedzamy, to wtedy to zapotrzebowanie może być większe. To tak naprawdę od tego zależy.
6: A jakie są takie alternatywy do takich ciężkich, zimowych obiadów, jeżeli chodzi właśnie o lata? Co powinniśmy jeść?
7: Na pewno trzeba trochę odwrócić formę przygotowania tych potraw. Na przykład zamiast takich ciężkich zup na wywarach, na kościach, coś lżejszego. Mogą pojawić się tutaj chłodniki, czyli duża ilość warzyw, dodatek białka, jogurt, kefir, maślanka, albo na przykład gazpacho, czyli znowu warzywa, czy dodatek takich bardzo nawadniających owoców jak arbuz, plus przyprawy, oliwa z oliwek, coś takiego jak najbardziej. Zamiast na przykład takiego typowego schabowego w panierce z zasmażoną kapustką, to coś lżejszego. Inna forma w ogóle przygotowania mięsa, czyli na przykład grillowanie, pieczenie, do tego same takie młode ziemniaczki z koperkiem na przykład, mizeria z jogurty zamiast śmietany i będzie też na pewno smacznie. Zamiast na przykład takich ciężkich sosów, zapiekanek, makarony na lekko, czyli na przykład z dodatkiem pesto, z dodatkiem białka w postaci mozzarelli, dużą ilością warzyw, na pewno lepiej się sprawdzi. I też sama forma właśnie przygotowywania

0: marzeniem. W bułce tartej wystarczy ją ugotować, skropić oliwą i też będzie super.
1: A jakich potraw i składników absolutnie powinniśmy unikać latem?
0: Jeżeli chodzi o same potrawy, no to na pewno znowu ta forma wchodzi w grę, czyli nic ciężkiego, nic tłustego, obsmażanego, bo jeżeli chodzi o trawienie, to tłuszcze trawią się najdłużej i to wymaga też od naszego organizmu więcej pracy. W upalne dni organizm też bardziej skupia się na tym, żeby się ochłodzić, więc to trawienie jest dodatkowo utrudnione. Czyli inna forma przygotowania potraw i będzie też w porządku. Na pewno tutaj pojawi się może nie jakaś potrawa, tylko produkt, a mianowicie alkohol, ponieważ on odwadnia, no a w lecie powinniśmy się jednak bardziej nawadniać niż odwadniać, plus może maskować właśnie pierwsze objawy przegrzania albo udaru słonecznego, więc to będzie też bardzo niebezpieczne. Na pewno też pojawiają się tutaj słone przekąski i takie wysoko przetworzone produkty. Napakowane są bardzo sodem. Sód będzie zaburzał gospodarkę wodną organizmu i działa to na takiej zasadzie, że woda jest zatrzymywana w przestrzeniach międzykomórkowych i pojawia się właśnie takie obrzmienie, opuchlizna, obrzęki. Najczęściej jest to widoczne na nogach, na dłoniach, no a w lecie dodatkowo jest to bardziej uciążliwe. Podobnie działają słodkie napoje i na przykład energetyki. Tam znowu jest dużo cukru. Cukier też będzie powodował, że ta woda jest dosłownie wyciągana z tych komórek na zasadzie osmolarności. Też

0: też potęguje efekt zmęczenia. Są też takie produkty wysokiego ryzyka, na które też warto uważać w lecie, ponieważ jeżeli długo stoją na przykład w wysokich temperaturach, no to mogą stać się oazą dla bakterii, na przykład salmonelli czy campylobacter. No i oprócz takiej typowej surowizny, czyli mięso czy jajka, są tutaj sałatki majonezowe czy ze śmietaną, albo lody, które mają widoczne oznaki ponownego zamrożenia, czyli odmrożenia zamrożenia, a mianowicie są zdeformowane, widać na nich kryształki lodu, albo są też bardzo zbite. No to to takie najważniejsze.
1: A jakie błędy żywieniowe najczęściej popełniamy podczas wakacji?
0: Jeżeli chodzi o wakacje, czyli takie wyjazdy, urlopy, no to są takie cztery najczęstsze błędy. Tak na miejscu myślę, że też to może się pojawiać po części. Natomiast na wyjazdach najczęściej jest taka pułapka all inclusive, czyli jedzenie wszystkiego, bo jest nieograniczony bufet, bo jest wszystko za darmo, bo jest zapłacone, więc trzeba ze wszystkiego skorzystać. W efekcie kończymy z całym talerzem, toną różnego rodzaju jedzenia z różnych grup produktów, a pamiętać trzeba, że żołądek cały czas ma ograniczoną pojemność, no i on nie ma wakacji. Więc tutaj mieszanie takiej dużej ilości różnego rodzaju produktów może skutkować różnymi dolegliwościami, czyli wzdęcia, może pojawić się zgaga, bóle brzucha, no to dodatkowo będzie utrudniać na przykład urlopy. Jak najbardziej jestem za tym, żeby kosztować wszystkiego, ale wszystkiego z głową. Jest kilka dni na przykład na takie kosztowanie, więc można sobie podzielić, żeby nie wszystko po prostu na raz. Na pewno nie patrzy się na kalorie w płynie, że niby one się nie liczą, a jednak się liczą. Czyli na przykład zamiast wody wypijamy soki, jakieś właśnie napoje słodzone, energetyki, czy takie nawet typowe sklepowe iced tea i no myślimy, że to się nie liczy. No a to wszystko ma swoje kalorie, bo tylko tak naprawdę woda właśnie nie ma tych kalorii, czy takie zwykłe napary kawowe, czy herbata. No i na koniec dnia wydaje nam się, że na przykład nie było dużo zjedzone, jest okej, przecież waga nie wzrośnie, bo tylko piłam. No a jednak to wszystko się liczy. No i to może być tak samo na wyjazdach, jak i tutaj u nas na miejscu. Głodówka przez pierwszy czas w ciągu dnia, czyli na przykład z rana, czy tam po południu, i objadanie się na wieczór. I tak samo, czy to jest na plaży, czy to w domu, przez pierwszą część dnia jest mało jedzenia, no bo się nie chce, bo jest ciepło, bo jest więcej picia na przykład. No a wieczorem jest objadanie się, bo organizm po prostu się domaga, czyli on potrzebuje tych kalorii, więc na wieczór daje znak, żeby to wszystko uzupełnić. No i wtedy bardzo łatwo stracić kontrolę, no i zjeść za dużo, za ciężko. Jak się kładziemy spać z pełnym żołądkiem, no to też ten sen już jest zaburzony, ta jakość jest dużo niższa, możemy stać niewyspani. No i też po takiej wieczornej ciężkiej kolacji, no to rano apetytu nie ma, no i całe koło się powtarza. I na przykład też taki błąd podstawowy, no to jest taki urlop od błonnika, czyli od czegoś, co wspomaga pracę jelit, co odpowiada za tą pracę jelit, czyli na przykład na wyjazdach unikamy warzyw, unikamy tych produktów pełnoziarnistych, pełnoziarnistego pieczywa, kasz, makaronów i tak dalej, plus na przykład mała ilość wypijanej wody do tego, no i to jest taki ekspresowy przepis na zaparcia, czyli kolejna dolegliwość, której raczej chcemy uniknąć na wyjazdach.
1: Takiej dolegliwości, którą chcemy uniknąć, to zatrucia. Jak uniknąć takich zatruć pokarmowych na urlopie?
0: Można się do tego po części przygotować i trochę będzie mniejsze prawdopodobieństwo tego zatrucia. Po pierwsze, taka zasada: ugotuj, upiecz, obierz albo zapomnij, czyli zapominamy znowu o tej surowiźnie, o tatarach, carpaccio, surowe owoce, morze, jakieś niedosmażone mięso. No i tutaj właśnie owoce. Owoce lepiej jeść w skórce, czyli takie, które samodzielnie można sobie obrać, przygotować, jakieś banany, arbuzy, melon, mango, cytrusy, a unikać owoców, które są jedzone w całości, czyli na przykład jakieś maliny, truskawki i takich, które są kupowane na ulicznych targach. Najważniejsze woda, no bo ogólnie tam w krajach na przykład tropikalnych też jest inna flora bakteryjna. Nasze europejskie żołądki nie są na to przygotowane, więc woda powinna być tylko i pochodzić z butelek fabrycznie zamkniętych. Nawet jeżeli będzie używana do płukania ust, czyli nie będzie wypijana, to i tak najlepiej właśnie z butelek. I też warto unikać napojów z kostkami lodu, no bo przeważnie one są na takiej zwykłej wodzie robione, więc naprawdę lepiej sobie odpuścić. Warto też chodzić tam na przykład do restauracji, czy do jakichś knajp, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są kolejki, gdzie widać, że są lokalni mieszkańcy, bo wiadomo, że na przykład jeżeli coś tam chcemy zjeść, to jedzenie tam nie leży, nie leżakuje, nie czeka, nie rozwijają się tam te bakterie, jest wszystko przygotowywane na świeżo, więc tak najlepiej tam sobie się udać. I też już przed wyjazdem, w trakcie i po wyjeździe można zatroszczyć się trochę bardziej o swoje jelita, wdrażając probiotyki. I tutaj one wspomagają uszczelnić tą barierę jelitową i mogą utrudnić kolonizację obcym bakteriom. No i tak się zaleca, że właśnie na przykład jest tygodniowy wyjazd, no to tydzień przed wyjazdem już zacząć stosować sobie, w trakcie, no i na przykład tydzień po, żeby też dodatkowo się wspomóc.
1: Porady na pewno pomogą naszym urlopowiczom i ustrzegą przed zatruciami. Kinga Hebda, dietetyk, dzisiaj była gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zakończył realizację modernizacji drogi wojewódzkiej nr 892 od granicy państwa do wsi Radoszyce o długości ponad 5 kilometrów. W związku z tym wczoraj w Radoszycach odbyło się uroczyste przekazanie drogi. O szczegółach mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
3: Otwieramy oficjalnie ważny odcinek drogi, bo ponad 5 kilometrów z Radoszyc do Paloty po stronie słowackiej. Bardzo duże znaczenie ma ta droga, jeśli chodzi o te przejazdy transgraniczne. O tych drogach często zapominamy, bo realizuje się te ważne na terenie całego województwa, w środku województwa do naszej stolicy. Ale też nie zapominamy o tych mniej uczęszczanych, ale bardzo ważnych z punktu widzenia transgranicznej wymiany handlowej, wymiany turystycznej, też przemieszczania się mieszkańców. Dlatego też ta droga jest pod tym względem ważna, że uzyskaliśmy na nią środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Zarówno po naszej stronie, jak i po stronie słowackiej są realizowane są te drogi, które są drogami pomiędzy naszymi państwami, które tak naprawdę udogadniają i ułatwiają ten przejazd. Nie tylko droga, ale też i ważny parking przy samym przejściu granicznym. To już był wniosek Straży Granicznej, też tutaj powstał. To też trzeba powiedzieć, że ta infrastruktura towarzysząca jest bardzo istotna. Nigdy nie wiadomo, kiedy przejście będzie trzeba zamknąć. Z różnych powodów były zamykane. Gdzie będzie trzeba przeprowadzać te odprawy. Dlatego też myślimy o tym, żeby oprócz tego, że ta droga, no bardzo ważna droga, została wyremontowana na tym długim odcinku, żeby też jeszcze spełniała te inne funkcje, bardzo ważne funkcje, no bezpieczeństwa Polski, ale też i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ponad 7 milionów złotych, 5 kilometrów, 200 metrów wyremontowanej drogi. Powstała zatoka przy samym przejściu granicznym, na której mogą parkować zarówno samochody osobowe, jak i większe samochody, busy, autobusy. No ważne też miejsce takiego przystanku, postoju. No i też tak jak już wspomniałem, no jeżeli byłaby potrzeba z jakichś tam powodów sanitarnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych, a takie były potrzeby, no to jest miejsce, gdzie można postawić straż graniczną, można postawić inne służby, które będą oczywiście pilnowały granicy wówczas i dokonywały koniecznych odpraw tutaj na przejściu granicznym. Tego nie było, to też trzeba powiedzieć, to jest wniosek zarówno samorządu gminy Komańcza, skierowany do samorządu województwa, jak i właśnie Straży Granicznej. Interreg to jest wieloletni, już kolejna edycja programu Polska-Słowacja. Są to dedykowane środki na projekty transgraniczne, zagraniczne na terenie Polski i Słowacji. Z tego korzysta nie tylko nasze województwo, jesteśmy tutaj beneficjentem, ale również i w dużej mierze Małopolska, która też no, nawet więcej realizuje tych projektów. I to są projekty no, i środki europejskie dedykowane na te trasy, na te tereny przygraniczne. Bardzo ważne, dlatego że jak się nie da tych dodatkowych środków na to zadanie, to one gdzieś tam zawsze będą znikały i będą gdzieś tam w drugiej kolejności. Dlatego poprawiamy, tak to się nazywa, poprawiamy dostępność komunikacyjną trasy przy granicy zarówno polskiej, jak i słowackiej.
2: Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcze.
4: No to ta inwestycja tak naprawdę w trzech aspektach dla nas bardzo znacząca. Pierwszy to poprawa komfortu i bezpieczeństwa. Mówimy o terenie górskim, mówimy tutaj o epizodycznych podtopieniach, o osuwiskach. Są barierki zamontowane energochłonne, są pobocza wzmocnione, stąd też tu rzeczywiście pod tym względem ten komfort i bezpieczeństwo na pewno wzrosło. Kolejna sprawa jest to przejście graniczne i tutaj z tym przejściem granicznym wiążemy pewne nadzieje na przyszłość, chociażby w rozwoju turystyki. Jest to obszar transgraniczny, gdzie mamy do czynienia z odwiedzinami różnych turystów, którzy przyjeżdżają ze strony słowackiej ze względów handlowych, ze względów na nasze usługi, nie tylko do Komańcza, ale również w Bieszczady, bo jest to takie swoiste okno w Bieszczady.

0: niejako jest też forma promocji, która tak naprawdę zaprasza do odwiedzin właśnie w te tereny.
1: Mówi Paweł Ryż, wicewójt gminy Komańcza.
2: Znajdujemy się na otwarciu drogi wojewódzkiej prowadzącej na Słowację i cieszymy się, że kolejna inwestycja zarządu dróg wojewódzkich w gminie Komańcza ma miejsce. Przypomnę, to kolejny odcinek drogi blisko 6 km w wartości ponad 5 milionów złotych. Także po odcinku w Wisłoku Wielkim prowadzącym w kierunku Krosna, ale również drogi prowadzącej do gminy Cisna. Zarząd Dróg Wojewódzkich kolejną drogę nam wyremontował, także i mieszkańcy się cieszą, bo oczywiście ona prowadzi przez całą wieś Radoszyce, ale również i mieszkańcy i dalszych regionów, jak również Słowacy będą mogli w tym momencie komfortowo, bezpiecznie do naszego kraju się udać. Jest to swoista wizytówka, ponieważ tereny przygraniczne, także cieszymy się, że możemy z tego korzystać i dzisiejsze otwarcie naprawdę cieszy nas jako wójtów gminy, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu.
1: Mówi Mateusz Lechwar, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3: Czy ta droga ma przede wszystkim znaczenie strategiczne? Jest to droga przygraniczna łącząca Słowację i województwo podkarpackie. Cieszę się, że środki właśnie dedykowane są na tą południową część Podkarpacia, bo nie oszukujmy się, tutaj te inwestycje drogowe są potrzebne. Ludzi jest coraz mniej, a potrzeb jest coraz więcej. Także jestem niezmiernie wdzięczny panu marszałkowi, zarządowi oraz wszystkim radnym, którzy zagłosowali za tą inicjatywą, żeby po prostu tutaj też mieszkańcom żyło się lepiej.
1: Kilka słów od siebie dodała także Karina Jucha, sołtys sołectwa Radoszyce.
4: To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Teraz widać, jak mocno pozytywnie zmienił się komfort jazdy, jak wygląda cała ta inwestycja. Na pewno będą ludzie korzystać, nie tylko miejscowi, ale także i z dalszych terenów, którzy tranzytem po prostu przejeżdżają tędy do innych państw.
5: A dzisiaj gościem programu jest brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, jak sobie radzić podczas różnorakich pożarów. Zaczniemy od tematów, które czasami się zdarzają w naszych kuchniach, czyli pożar oleju. Jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy gasić taki pożar?
6: Najczęstsze pożary, które wybuchają w kuchni, to pożary oleju na naszej patelni. To tak się zdarza. Pierwsza taka uwaga to nie gaźmy wodą. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to odłączyć dopływ prądu od kuchenki lub gazu i najprostsza rzecz, przykryć patelnią. Mamy ograniczony dostęp tlenu, co to mi pożar samoistnie nam zgaśnie. Warto mieć w kuchni gaźnicę z oznaczeniem literką F, czyli do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. Taką gaśnicą też możemy bezpiecznie ugasić ten pożar. Nigdy nie panikujmy, zachowajmy taki zdrowy rozsądek. Jak tutaj powiedziałem, proste metody, a pożar jest szybko ugaszony. Nie rozprzestrzeni się on na nasze pomieszczenie kuchenne z tego garnka, w którym się on spala. Może dojść oczywiście do zadymienia tego pomieszczenia, ale gdybyśmy użyli wody, spowodujemy właśnie wyrzut tego palącego się oleju i wtedy może dojść do większego zagrożenia. Po pierwsze, możemy się oparzyć, a po drugie, ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzenić, gdyż wiadomo, w kuchni mamy masę materiałów palnych. Z niewielkiego pożaru z patelni ten pożar może się rozprzestrzenić na naszą całą kuchnię, a co tym idzie, tak samo na nasze całe mieszkanie. Także zachowajmy spokój, to jest najważniejsze w pierwszej fazie.
5: Gdy już pożar na przykład obejmie cały dom, jak powinniśmy wtedy reagować?
6: Pierwszą rzeczą przy pożarze, jeśli zauważymy pożar, to największym zagrożeniem dla nas jest dym. Powinniśmy wyewakuować domowników na zewnątrz, a wtedy, jeżeli oczywiście ten pożar jest jeszcze taki niewielki, to źródło pożaru jest szybkie do ugaszenia. Oczywiście musimy mieć narzędzie, którym możemy gasić, czyli tą gaśnicę. Pamiętajmy o tym, żeby właśnie dobrze mieć w domu gaśnicę, żeby można było ten pożar sobie spokojnie ugasić. Największym takim słabą stroną to jest to, że dochodzi do stresu i w tym momencie nie myślimy logicznie, ale oczywiście w każdym przypadku, gdy dojdzie do pożaru, dzwonimy na telefony alarmowe, wezwijmy straż pożarną. Niejednokrotnie zdarza się tak, że przyjeżdżamy na miejsce pożaru, pożar został ugaszony przez domowników i to jest bardzo ważne, czyli ewakuacja, ale też podjęcie próby gaszenia. Oczywiście, jeżeli ten pożar będzie się rozprzestrzeniał, co jest istotne, zamykajmy drzwi w pomieszczeniu, w którym doszło do tego pożaru. Jeżeli nie jesteśmy w stanie go ugasić, ewakuujmy się na zewnątrz. Zamknijmy drzwi do naszego mieszkania, ale nie powinniśmy zamykać drzwi, które są w środku.

0: klucz. Jeżeli ten pożar jest już dosyć duży, gdzie on się rozprzestrzenia, to w tym momencie zamknięcie drzwi na klucz będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ osoby, które będą ewakuować się z wyższych pięter, omyłkowo nie wejdą do tego mieszkania, no i nie wejdą do miejsca, gdzie doszło do pożaru. Ta ewakuacja jest bardzo ważna. Zamknijmy też okna, jeżeli jest taka możliwość. Ten pożar wtedy nie będzie się po prostu mógł szybko rozwijać poprzez wyjście na elewację budynku, czy też zamknięcie drzwi spowoduje to, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że w tym pomieszczeniu zacznie brakować tlenu i pożar będzie samoistnie wygasał, nie będzie się rozprzestrzeniał. Oczywiście w tym momencie, gdy ta temperatura będzie wysoka, dojdzie do pęknięcia szyb i ten pożar przejdzie do kolejnego pomieszczenia, ale każda przeszkoda będzie powodowała to, że ten pożar będzie się po prostu wolniej rozprzestrzeniał na nasze mieszkanie. Nie zostawiajmy na ciągach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych żadnych elementów palnych, które powodowały szybsze rozprzestrzenie się pożaru, a tlen też idzie utrudnienie ewakuacji, bo każdy element, który będzie leżał na tym ciągu ewakuacyjnym w przypadku zadymienia tych dojść, będzie utrudniał nam ewakuację. Także to są takie ważne elementy, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, gdy dojdzie do pożaru w naszym mieszkaniu. Pierwsze, że to nie panikujmy. Odłączmy dopływ prądu, odłączmy dopływ gazu tych mediów, które są w naszych mieszkaniach. To też spowoduje, że ten pożar nie będzie się tak szybko rozprzestrzenił.
1: Jak ewakuować ludzi i mienie?
0: W pierwszej kolejności ratujemy oczywiście życie ludzkie. To jest najważniejsza rzecz, czyli ewakuujemy się sami. Gdy zauważymy te pierwsze takie symptomy, że doszło do pożaru, zalarmujemy osoby przybywające w naszym domu. To jest bardzo ważne, czyli wszystkie osoby, które z pokojów muszą wyjść na ciąg komunikacyjny, klatkę schodową. Jeżeli wychodzimy i doszło do pożaru, też poinformujmy na klatce schodowej, zalarmujmy sąsiadów tym, że doszło do pożaru i nie zapominajmy wezwać straż pożarną, bo w ferworze ewakuacji możemy po prostu o tym zapomnieć, pomyślimy, że może sąsiad wezwie, może ktoś inna osoba. Pamiętajmy o tym, żeby zadzwonić do straży pożarnej i zalarmować służby. Wiadomo, że w budynkach nie ma oznakowania, jeżeli chodzi o drogi ewakuacyjne. Dobrze jest to, żebyśmy taką ewakuację w naszym domu przeprowadzili sobie wcześniej, żeby poinformować dzieci, jak będziemy opuszczać dom, jeżeli dojdzie do pożaru w kuchni czy w pokoju, w jaki sposób możemy wyjść jak najszybciej na zewnątrz. Przy silnym zadymieniu pamiętajmy o tym, żeby nasza pozycja była przychylona, żebyśmy szli jak wzdłuż ściany, żeby nie tracić orientacji w pomieszczeniach i zabezpieczmy nasze drogi oddechowe. Nawet zwykła mokra szmatka czy ręcznik spowoduje to, że nie będziemy wdychać tych toksycznych produktów spalania. Nie otwierajmy drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. To jest istotna rzecz przy ewakuacji, gdyż ta temperatura będzie narastała i to zadymienie będzie się zwiększało. To też jest istotne, gdybyśmy otworzyli drzwi, ten nagły dotyk powietrza może spowodować gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia i stwarza to realne zagrożenie dla nas. Co też jest ważne, jeżeli przyjedzie na miejsce straż pożarna, tą ewakuację będzie kierowała straż pożarna. Jeżeli będzie to budynek wielorodzinny, to taka osoba, która jest najbardziej ogarnięta z grupy, powinna tę ewakuację przeprowadzać. Nie czekajmy na to, że przyjedzie straż pożarna, tylko ta ewakuacja powinna się odbyć nawet już przed przyjazdem straży pożarnej, powinna ona wyglądać tak profesjonalnie bardzo szybko. Panika nie jest dobrym doradcą, ten strach tak samo. Uspokójmy siebie i sąsiadów w taki właśnie sposób, że ten takim osobom, która będzie tam ewakuację sprzedać, żeby była najpewniejsza, taka najbardziej rozsądna. Co jest też ważne, że wskazujmy innym drogi ewakuacyjne, w jaki sposób mają się ewakuować. Co też jest istotne przy ewakuacji w budynkach, w których znajduje się winda, nigdy nie wsiadajmy do windy, gdyż możemy zostać w tej windzie uwięzieni. Zawsze korzystajmy właśnie z klatki schodowej. Co też ważne, nie rozejrzyjmy też się wokół, jeżeli po ewakuacji nie widzimy sąsiadów, to też zalarmujmy służby, poinformujmy kierującego działaniem ratowniczym o tym, że któraś osoba się nie ewakuowała. Co też jest istotne, jak powiedziałem, na drogach ewakuacyjnych nie zostawiajmy żadnych sprzętów, które mogłyby ograniczyć tą ewakuację, a też co za tym idzie, utrudnić tą ewakuację zarówno sobie, jak i tak samo służbom ratowniczym. To są takie podstawowe wskazówki, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Przestrzegajmy ich, a myślę, że nawet gdyby doszło do pożaru, zachowajmy tą taką zimną krew, żeby jak najszybciej się z tego budynku ewakuować. To jest bardzo istotne.
1: A co w przypadku, gdy widzimy, że na przykład u sąsiada jest pożar, a podejrzewamy, że ktoś jest w środku? Reagować czy czekać na straż pożarną?
0: jeżeli to zagrożenie jest, czy nie jest tak duże, ta pierwsza faza pożaru, to powstaje duża ilość dymu, powinniśmy zadziałać, powinniśmy starać się otworzyć drzwi. Słyszymy o bohaterskich czynach sąsiadów, którzy włamują drzwi, dostają się do środka i ewakuują osoby. Pierwsza rzecz to jest ewakuacja, dostać się do osoby. Pożar to jest druga rzecz, którą powinniśmy, że powiem, zacząć działać w przypadku pożaru, ale zawsze pierwszą rzeczą to jest ewakuacja osób. Życie, zdrowie ludzi jest najważniejszą rzeczą, a później gaszenie pożaru. Jeżeli mamy podręczny sprzęt gaśniczy, większość osób niestety tego sprzętu nie ma gaśnicy w domu, ale jeżeli mamy, spróbujmy go gasić. Jeżeli to jest niewielki pożar, tak, a jeżeli ten pożar jest bardzo duży, to w tym momencie zamykamy drzwi, ewakuujemy się na zewnątrz, czekamy do przyjazdu straży pożarnej. Jeżeli możemy odłączyć opływ prądu gazu, tak, odłączamy te źródła prądu gazu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, czekamy na służby. Służby wchodzą do akcji, będą te działania prowadzić. Informujmy o tym, że prąd został odłączony, gaz. To też przyspieszy działania ratownicze na miejscu, które będą wykonywać już strażacy.
1: Niestety może zdarzyć się też tak, że utkniemy w jakimś miejscu, w jakimś pomieszczeniu, gdy złapie nas pożar i nie mamy możliwości tej ucieczki. Co wtedy robimy?
0: Gdyby doszło do takiej sytuacji, gdy niestety pożar odetnie on drogi ewakuacyjne, to pierwszą rzeczą jest to, żebyśmy pozostali w pokoju, ewentualnie, że jest możliwość wyjścia na balkon. Wyjdźmy na ten balkon. Najczęściej jest tak, że są drzwi balkonowe i okno. W tym momencie powinniśmy się schować w tym miejscu, gdzie mamy okno. Jeżeli mamy taką możliwość, zabierzmy ze sobą mokry ręcznik lub kot jakiś naturalny z bawełny czy z wełny. Zamknijmy drzwi na zewnątrz, oczekujmy na balkonie, wezwijmy pomoc. Jeżeli ten ogień dostałby się na zewnątrz, przykryjmy się tym mokrym kocem czy ręcznikiem, co też spowoduje, że nie dojdzie do większych poparzeń. Wzywajmy tą pomoc. Ten przyrost temperatury może powodować to, że możemy czasami ułożyć się w takiej pozycji bezpiecznej. Jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, uszczelnijmy drzwi, tak żeby ten dym dostawał się do środka i wzywajmy pomoc. Jeżeli mamy telefon, dzwonimy, jeżeli nawołujemy przez okno, że potrzebujemy pomocy. Tylko tutaj wiadomo, że ta zimna krew będzie trudne zachowanie, ale też starajmy się właśnie nie biegać, nie powodować większego zamieszania, tylko czekajmy spokojnie na przybycie służb. Myślę, że ważną też jest rzeczą, która jest też istotna, gdyby doszło do pożaru naszych ubrań, to też jest ważna rzecz. Nie panikujmy, nie biegajmy, bo najczęściej chcemy uciekać, ale tutaj pożar dotknął naszej osoby. Starajmy się chronić twarz, połóżmy się na ziemi, starajmy się rolować. Jeżeli jest ktoś, kto może nam pomóc, dobrym związaniem jest oczywiście użycie koca gaśniczego. Na pewno nikt takiego koca w domu nie będzie miał, w związku z tym mokry ręcznik czy też koc. Może być też użyta gaśnica wodna, jeżeli taką mamy, powinniśmy to miejsce poparzeń schładzać zimną wodą. To jest najlepszy sposób, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności chronimy naszą głowę i jeżeli zaczniemy proces gaszenia, zacznijmy go od gaszenia głowy, następnie kierujmy się w kierunku stóp.
1: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: W tej części programu będzie rozmowa z Adamem Kostrząbem, burmistrzem Jasła. Na początek jednak rozmowa ze zjazdu kapel ludowych w Mrzygłodzie.
3: W niedzielę w Mrzygłodzie odbył się jubileuszowy 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Wydarzenie to połączone z rywalizacją sportową oraz kulinarną przyciągnęło na tamtejszy rynek rzeszy mieszkańców i turystów. Świętowanie rozpoczęło się na sportowe odbiegu z przytupem. Popołudniowa część dnia należała do miłośników tradycji i muzyki regionalnej, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
4: Jest to ten taki bardzo mocno tradycjonalny, pielęgnujący te tradycje różne, przeróżne. Niedawno wydarzenie Sobótka na tym terenie organizowana przez gminę i Gminnośrodek Kultury, a ten przegląd kapel ludowych tak wkomponował się w to miejsce urokliwe zresztą, że faktycznie wespół z mieszkańcami pielęgnujemy tą tradycję.
3: W jaki sposób gmina wspiera właśnie zespoły ludowe czy też KGW?
4: No dzisiaj KGW to są takie bardzo nowoczesne stowarzyszenia, które rządzą się swoimi prawami, ale chociażby kwestia tego, że na takiej uroczystości nasze koła gospodyń mogą wystawić swoje wyroby, mogą odbiorcy dzisiejszej przeglądu zasmakować różnych potraw, smakołyków, słodkości. Co do samej organizacji, no tutaj większość spoczywa, ta finansowa większość ciężaru spoczywa na nas, na gminie Sanok. Natomiast kapela ludowa, która działa przy gminie, dzisiaj akurat ustąpiła miejsce innej kapeli, jest bardzo życzliwie traktowana przez Gminny Ośrodek Kultury i tam ma to główne i zasadnicze wsparcie, co jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne.
3: Mówi Agnieszka Pastuszek, dyrektor GOK w Sanoku.
5: Staramy się, żeby te kapele jednak przyjeżdżały do nas, żeby to ciągnąć, kontynuować, bo kapele się nam wykruszają powoli, starzeją się, także młodych przybywa, ale nie w takim tempie, jak ich ubywa, więc to też w tym roku jest taka ostateczna przed samym terminem zmiana. Nie ma kapeli Kamraty, bo ze względów tam losowych nie mogli wstąpić, a w sumie to od nich się zaczęło. No ale reprezentuje gminę kapela Lisznianie, w zamian przyjechali Bukowianie, więc myślę, że i składowo, i koncertowo będzie porównywalnie, no a kapelę Kamraty usłyszymy na Dożynkach, także no i w przyszłym roku, mam nadzieję. Oprócz tego odbywa się po raz kolejny u nas w Brzygłodzie, bo się bardzo w tamtym roku spodobało konkurs kulinarny. W tym roku zamiast Bitwa Regionów nazywa się Polska Smakuje, ale te same zasady, tylko nazwa inna. Więc przyjechały też do nas koła gospodyń z całego tutaj województwa podkarpackiego, te, które przeszły eliminację, jest ich 14. Od tamtego roku zapoczątkowaliśmy, w tamtym roku było to dwudniowe, z racji 600-lecia Brzygłodu, ale w tym roku jest to impreza jednodniowa, ale podzielona na część sportową i część folkową, więc rano odbywały się biegi i rajd Nordic Walking. Było bardzo dużo uczestników, bo nie spodziewaliśmy się, pomimo aury, te 200 osób, które się zarejestrowały, przybyły, także mieliśmy wykonane piękne, pamiątkowe medale, które nawiązują tutaj do tradycji mrzygłodzkich, czyli wykonane z gliny. Co prawda jeszcze nie przez pracownię tutaj ginących zawodów, tylko przez Bieszczadzką Aniołanie, ale mamy obietnicę, że w przyszłym roku one już będą pochodzić tutaj stąd, z Brzygłodu, z tej pracowni.
3: Mówi Robert Pieszczoch, starosta Sanocki.
6: Chcę pogratulować panu wójtowi gminy Sanok, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku. Spotykamy się tutaj już po raz 15. Rynek w Brzygłodzie wypełnia się do ostatniego miejsca. Piękna muzyka, dobre jedzenie, wspaniałe przekazywanie tradycji, same wspaniałości.
3: Podczas wydarzenia ogłoszono także popularny konkurs kulinarny Polska Smakuje, w którym wystartowało 14 potraw. Mówi Urszula Rogusz-Bury, zastępca dyrektora KOWR w Rzeszowie.
7: To już jest 11. edycja konkursu Polska Smakuje i poprzednie on nosił nazwę Bitwa Regionów. Idea konkursu zostaje taka sama, promocja polskiej, regionalnej, zdrowej żywności, promocja pań z kół gospodyń wiejskich, tych tradycji kulturalnych, czyli idea ta sama, zmiana tylko nazwy konkursu. I tak jak mówiłam, od 11 lat już Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ten konkurs. Smaki są bardzo różne, ponieważ różne są potrawy mięsne, są potrawy mączne, są zupy, więc no te smaki są różnorodne, a oceniamy nie tylko smak, przede wszystkim smak, oceniamy również wygląd, oceniamy estetykę wykonania, oceniamy zapach, oceniamy to, czy został użyty produkt regionalny w tych potrawach, a więc to spektrum oceny jest bardzo szerokie, które komisja bierze pod uwagę.
3: Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły oraz formacje artystyczne. O inspiracjach muzycznych mówią ich przedstawiciele.
8: Kapela Ludowa z Giedlarowej kontynuuje tradycję kapeli, która powstała jeszcze w 1969 roku. Gramy teraz w składzie akordeon, kontrabas, klarnet, skrzypce, no i wokale. Gramy muzykę ludową, ale staramy się troszkę jakby tak uwspółcześnić w takim nowszym duchu. I właściwie to muzyka ludowa rzeszowska jest oparta na jednym głosie wokalnym, ale my się staramy aranżować to tak, żeby to fajnie zabrzmiało i ciekawie, przyjemnie dla ucha.
9: Był taki wieczór na wiosce, zapalili ognisko, zebrali się znajomi, część z nich było grajkami, reszta chciało śpiewać, no i tak krzyknęli do siebie, słuchajcie, może jaki zespół zrobimy i na ludowo zagramy, zaśpiewamy. No i od tego się to zaczęło. Zaczęli werbować instrumentalistów. Ówczesny dyrektor szkoły podstawowej w Lisznej, pan Mleczko, on był akordeonistą bardzo dobrym. Wraz z, szczerze mówiąc, z moim teściem, klarnecistą, który od małego grał na klarnecie, zaczęli werbować resztę instrumentów. Klarnety i skrzypce, no, na kontrabas akurat mnie zwerbował wtedy, bo nie mieli kogo. No i tak zaczęło się to. Ludzie, którzy umieli śpiewać, którzy kochają właśnie tą muzykę ludową, tą tradycyjną, no to wtedy no, zaczęli lgnąć do was. Był moment, że w zespole naszym było 26 osób. Nagraliśmy płyty różne, nawet i z pogranicza, bo mieliśmy taką nauczycielkę, która z nami trochę popracowała, nauczyła nas wielu rzeczy. No i staraliśmy się zawsze tak dać z siebie wszystko.
3: Oprócz występów scenicznych uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Na najmłodszych czekały specjalne strefy rozrywki, a dorośli chętnie odwiedzali stoiska rękodzielnicze oraz stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Co można było na nich znaleźć?
5: Przede wszystkim nasze tradycyjne, klasyczne podkarpackie proziaki podawane ze smalcem, z ogórkiem małosolnym lub do wyboru. Tutaj mamy z czosnkiem niedźwiedzim i masełkiem. Mamy bardzo duży wybór chlebów. Chleby, które były pieczone w dniu wczorajszym przez nasze gospodynie. Jest miks chlebów. Są pszenne, pszennożytnie, z ziernami lub bez. Kto jakie na pewno u nas coś znajdzie. No i cóż, pyszny kompocik do popicia i coś na słodko, czyli drożdżóweczki z rabarbarem i pyszne ciasto. Oczywiście własnego wypieku przez nasze gospodynie.
10: Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Dobrej nad Sanem. Startujemy w konkursie razem z daniem Leśne Dukaty, przełamane dziczyzną z cielęciną i prawdziwkami i w maśle szałwiowo-szafranowym. To jest nasze danie konkursowe. Natomiast co możecie u nas kupić? Oczywiście bigos, pierogi ruskie, mamy proziaki, mamy ciasta, pajdę chleba ze smalcem i gołąbki ziemniaczane.
3: A jak się podobało uczestnikom wydarzenia?
11: Super! No, takie imprezy już tutaj, zresztą to są cykliczne, ale takie jak tutaj to nigdzie nie ma na Podkarpaciu na pewno. A koła gospodyń, no to tylko podziwiać. To jest coś pysznego tutaj, co one mają. Podziwiam te panie, że tak potrafią.
3: A jeżeli chodzi o zespoły tutaj ludowe, też muzyka w porządku?
11: Też. No, zresztą te ludowe zawsze chyba każdemu się podobają, nie? Takie pod nogę akurat.
12: Totalne jest ze wszystkich stron, nic ujął nie dodać. Jest naprawdę super.
3: Jest pan tutaj pierwszy raz?
12: Nie, byłam już w tamtym roku też. Nie pierwszy, bo to niedaleko tak jest, to jeździmy prawie na takie coś nieomal zawsze. Ale naprawdę warto przyjechać, bo jest i jedzenie jest bardzo smaczne, dobre i na scenie bardzo ładnie grają, śpiewają, że warto posłuchać i warto przyjechać tutaj.
3: Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny koncert zespołu Pogwizdani, który wystąpił jako gwiazda wieczoru.
13: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Uzyskał pan absolutorium oraz wotum zaufania za 2025 rok. Który moment minionego roku uważa pan za swój największy osobisty sukces w zarządzaniu miastem?
14: Jest chyba trudne i ciężkie pytanie. Ciężko wskazać jedną konkretną rzecz, jeden konkretny fakt czy wydarzenie, gdyż ja te sprawozdania z wykonania budżetu, abstrahując od tego, że to jest jedna z tych dwóch najważniejszych sesji w ciągu roku, no niemniej jest to proces. Jest to jakiś taki punkt, ten moment sesji, gdzie się zatrzymujemy tak na chwilę i omawiamy szczegółowo to, co wydarzyło się rok wcześniej. No, niemniej nie da się rzeczy, które się dzieją, traktować w ramach jednego roku kalendarzowego. Rok 2025 to był taki rok dość specyficzny. Ja miałem taką ambicję, żeby był to rok ustabilizowania pewnych rzeczy, które się dzieją pod kątem wydatkowym, wprowadzenia pewnych albo kontynuowania pewnych zmian, które się rozpoczęły w 2024 roku oraz przygotowywania miasta zarówno finansowo, jak i organizacyjnie pod pewne rzeczy, które się wydarzą, więc no, był to rok ważny na pewno, z całą pewnością zapisał się pod wieloma względami, może nie w historii miasta, bo to duże słowa, ale zapisał się przez pryzmat wielu ważnych wydarzeń, które się wydarzyły, albo które się rozpoczęły i zaskutkowały chociażby finalnym uzyskaniem dofinansowania na największy projekt inwestycyjny w historii miasta, czyli projekt Rozwijamy Jasło, czy chociażby doszliśmy do ważnego momentu, czyli podpisania umowy na budowę obwodnicy zachodniej dla miasta Jasła. Co prawda inwestycji rządowej, niemniej to jest inwestycja, która dla miasta ma bardzo duże znaczenie i też generuje pewne dalsze kroki, gdyż musimy część infrastruktury pod tym kątem przebudować, widząc, że to nastąpi, już musimy się na to przygotowywać, co zresztą robimy, bo przygotowania trwają. Więc ten 2025 rok, on był ważny dla miasta. Z jednej strony to, co podkreślałem na sesji absolutoryjnej, utrzymaliśmy bardzo niski wskaźnik zadłużenia, czyli stabilne finanse miasta, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Oczywiście nie jakiegoś rekordowego, ale bardzo wysokiego. A jest to ważne też, bo zapominamy o jednej rzeczy, że w 2025 nie była podejmowana uchwała o zmianie podatków i opłat lokalnych, więc tak naprawdę widać, że ta stabilność jest. Miasto jest przygotowane na kolejne ważne i duże zadania, które są przed nami. Ja się bardzo cieszę, że głosowanie na wotum zaufania przebiegło spokojnie i przy bardzo merytorycznej, fajnej dyskusji. Rozmawialiśmy o rzeczach, które się wydarzyły, ale też trochę o problemach, które ciągle są przed nami do rozwiązania, a szczególnie cieszy mnie fakt, że absolutorium uzyskało jednogłośny wynik na tak, więc to pokazuje, że rzecz, która jest arcyważna w samorządzie, czyli ogólna zgoda co do kierunku, to chyba jest, więc to jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze, że ten kierunek, w którym idzie miasto, on tutaj uzyskał i uzyskuje akceptację całej Rady Miasta, więc tutaj zarówno na sesji wypowiadałem i przez wszystkie przypadki odmieniałem słowo dziękuję, ale chciałbym jeszcze raz powtórzyć, bo tutaj ta cała sytuacja nie byłaby możliwa, gdyby nie właśnie zgoda wewnątrz Rady, świetna praca, więc chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy pracowali i pracują przez tamten rok, poprzedni, w tej kadencji, współpracują przy tworzeniu projektów uchwał, wszystkim kierownikom czy wydziałów Urzędu Miasta, czy jednostek organizacyjnych, czy spółek miejskich, gdyż jest to praca wspólna nas wszystkich i bardzo się cieszę, że jest ta zgoda co do tego kierunku.
13: I powracając do inwestycji, blisko właściwie ponad 4 miliony złotych miasto pozyskało na modernizację stadionu przy ulicy Śniadeckich 15. Na czym będzie polegała ta inwestycja?
14: Będzie polegała na gruntownej modernizacji jednego z kilku obiektów, którymi dysponuje miasto i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli stadionu piłkarskiego przy ulicy Śniadeckich 15. Mamy informację przekazaną przez ministra Rutnickiego, że nasz wniosek przeszedł. Oczywiście na jeden z etapów modernizacji, gdyż projekt, który przygotowujemy, jest znacznie szerszy, ale jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż te środki pozwolą nam tak na dobrą sprawę na rozpoczęcie bardzo dużego procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o ten obiekt, ale nie tylko o ten obiekt, bo mając na myśli sport czy piłkę nożną, no mamy tutaj na myśli nie tylko jeden klub piłkarski, tylko całą rzeszę osób, które albo ten sport uprawiają, albo jeżdżą z dziećmi na różnego rodzaju treningi i zawody, albo są kibicami i lubią po prostu patrzeć na to, co się dzieje na boisku sportowym. Ten obiekt, który mamy w Jaśle, no najlepsze lata ma już dawno temu za sobą, więc od bardzo długiego czasu przygotowywaliśmy tą inwestycję. Praktycznie od samego początku kadencji wraz z przewodniczącym Rady Miasta, z Marcinem Węgrzynem, odwiedziliśmy kilka obiektów na Podkarpaciu, na których już to się wydarzyło. Próbowaliśmy określić kierunek, ten właściwy kierunek dla miasta, w którym należy pójść, jeśli chodzi o ten obiekt. Gdyż no, można wymyślić różne rozwiązania, ale według mnie najważniejsza była odpowiedź na pytanie, czego oczekujemy i co tak naprawdę jest nam potrzebne na najbliższe 10 lat. I to był taki punkt wyjścia do założeń projektowych. Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście przedstawicieli wszystkich klubów sportowych, Radę Sportu, przedstawicieli też kibiców, osoby związane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, tak żeby maksymalnie w tym trudnym miejscu i ciasnym miejscu zrobić obiekt, który będzie odpowiadał tym oczekiwaniom, które są, i nie był jakiś bardzo drogi, jeśli chodzi o wykonawstwo, czyli tak w maksymalny sposób ekonomicznie uzasadniony, ale żeby też był na lata, na przyszłość. To dofinansowanie, którego otrzymanie ostatnio o tym pisaliśmy, mówiliśmy, to jest ważny krok, aby rozpocząć modernizację przede wszystkim płyty boiska i zaplecza, gdyż no, nie możemy dostosować do obiektu do standardów dzisiejszych, jeśli nie będzie porządnego zaplecza. I tutaj zakładamy, że powstanie nowy budynek sanitarno-szatniowy, czyli nowoczesne zaplecze, które w 100% odpowiada zapotrzebowaniu i tym normom, które przepisy piłkarskie określają. Chodzi o wykonanie oświetlenia. To jest też bardzo od dłuższego czasu postulowane przez środowiska sportowe. Wszystkich rzeczy związanych z zagospodarowaniem terenu, ale łączymy ten projekt jeszcze z jednym projektem, na który również mamy przyznane dofinansowanie, czyli 1 000 000 zł z projektu Zielone Jasło na wykonanie miejsc postojowych. No, trochę przebudujemy tam ogrodzenia, w ogóle ten teren ulegnie metamorfozie, ale myślę, że efektem tego po zakończeniu wszystkich etapów będzie piękny, nowoczesny obiekt, który będzie też wizytówką Jasła, abstrahując już od wszystkich funkcji sportowych. Ja to zawsze powtarzam. Inwestycje w sport no są może niekontrowersyjne, bo to złe słowo, ale często słyszę takie głosy, które są połączone z wynikami jednego z klubów sportowych, ale ja na to patrzę zupełnie inaczej. No, inwestując w sport, w młodzież, stwarzając coraz lepsze warunki do tego, by ten sport uprawiać, to oprócz tego, że no jest to z wszechmiar zdrowe i wskazane z punktu widzenia medycznego, to też no, kreuje wiele ważnych cech wśród młodzieży, wśród dzieci, odrywając ich od komputerów, od telefonów, smartfonów, poprzez uprawianie sportu i właściwe zorganizowanie możliwości trenowania, samo współzawodnictwo, no, budowanie szacunku do drugiej osoby, to są rzeczy, które jeśli je zaszczepimy w odpowiednim momencie w naszej młodzieży, no to już zostanie, więc to jest taka bardzo duża i szersza inwestycja niż tylko obiekt za 4,5 miliona złotych. Znaczy 4,5 miliona dofinansowania, oczywiście sam obiekt będzie trochę droższy, gdyż wiele rzeczy jest niekwalifikowanych, sam VAT będzie niekwalifikowany, ale to już są takie szczegóły i to, na które i pytania, na które będziemy mogli coś więcej odpowiedzieć dopiero po postępowaniach przetargowych.
13: Czyli na jakim etapie jest obecnie procedura?
14: Obecnie mamy już przygotowaną, przyszła do Urzędu Miasta umowa o dofinansowanie z ministerstwem. Musimy opracować całą dokumentację przetargową, określić wszelkie szczegóły i będziemy ogłaszać przetarg, a czas na realizację to jest ostatni kwartał, chyba pierwszy kwartał 2029 roku, bo tutaj też chwilę, trochę dłużej trwało ogłoszenie wyników tego naboru, więc odpowiednio został ten czas przesunięty, więc w pierwszym kwartale 2029 roku planujemy zakończyć całą inwestycję.
13: Aż 13 firm zgłosiło się do przetargu na wyburzenie nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera. Kiedy realnie ruszą prace budowlane nad nowym centrum komunikacyjnym w ramach programu Rozwijamy Jasło i jakich udogodnień mogą spodziewać się pasażerowie?
14: No, na samym początku to ciężko będzie mówić o jakichkolwiek udogodnieniach, gdyż te pierwsze miesiące to będzie czas intensywnej pracy budowlanej. Zresztą ona już trwa, gdyż cała cała stacja Jasło jest obecnie w przebudowie. Jest tam jeden wielki plac budowy, a do tego dokładamy jeszcze jedną cegiełkę, czyli rozbiórkę dworca, czyli rzecz absolutnie konieczną, żeby mogło powstać całe centrum komunikacyjne. Jesteśmy już po postępowaniu przetargowym. Niebawem podpiszemy umowę z wykonawcą prac i jeszcze w lipcu, mam nadzieję, ruszą prace po oczywiście zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż cały obiekt znajduje się przy drodze krajowej, więc musimy tutaj przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Nie chciałbym, żeby były utrudnienia w ruchu jakiekolwiek, więc to nie będzie takie proste zadanie, jakby się mogło wydawać. Niemniej zainteresowanie jest duże, bo aż 13 firm, które chcą się podjąć tego zadania, no to jest dużo. Bardzo się cieszę, gdyż gdy jest dużo ofert, to znaczy, że ta cena również jest konkurencyjna i aż 7 ofert z tych 13 były poniżej tego, co zakładaliśmy, że będziemy musieli zapłacić jako miasto za rozbiórkę obiektu. Oczywiście te koszty też są uwzględnione w projekcie Rozwijamy Jasło. Z tego projektu powstanie nowy obiekt, a w zasadzie pierwszy etap całego centrum komunikacyjnego, czyli nowy budynek dworca z poczekalniami, z sanitariatami i całą infrastrukturą towarzyszącą potrzebną z punktu widzenia podróżnych i w bezpośrednim sąsiedztwie dworca parking na około 50 samochodów, ale tak jak zaznaczyłem, to jest pierwszy etap. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie etapu numer 3, 4 i 5, czyli reszty zagospodarowania terenu. Jesteśmy już po rozmowach z PKP, z Generalną Dyrekcją, więc tak naprawdę tylko informacja o przyznaniu dofinansowania, więc tu trzymam mocno kciuki, żeby to dofinansowanie uzyskać i żeby za kilka miesięcy móc również coś więcej powiedzieć, kiedy ten etap 3, 4 i 5 będzie realizowany. Na dziś dzień skupiamy się na pierwszym etapie, długo wyczekiwanym przez nie tylko chyba mieszkańców miasta, gdyż ten obiekt również najlepsze lata ma za sobą, nie pełni żadnej funkcji od przynajmniej kilku lat. No był zamknięty, nieczynny. Losy jego były od lat 60. Różne. No w tym momencie po prostu straszy wszystkie osoby, które tamtej okolicy się pojawiają. Straszy podwróżnych, straszy mieszkańców, więc to jest inwestycja po prostu, o której można by długo mówić, ale myślę, że ten kierunek, który został wypracowany również z mieszkańcami miasta, rozpoczął się już ten marsz w tym kierunku, więc również jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Nie jest to prosta inwestycja, jak wspomniałem wcześniej. Mamy to mnóstwo różnych sieci kolejowych, podziemnych, mamy bliskość drogi krajowej, więc na pewno problemów będzie cała masa, ale jak to mówił klasyk, małymi krokami, ale do przodu.
13: I takim oto wakacyjnym akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem rozmowy. Dziękuję.
14: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
1: Grzegorz Nieradko, burmistrz gminy Iwonicz, zrób dzisiaj gościem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Panie burmistrzu, gdybyśmy się mogli przecofnąć do XIX wieku, jak to się stało, że właśnie hrabiowski Ród Załuskich uczynił z Iwonicza Zdroju takie uzdrowisko o prawdziwie europejskim, światowym poziomie?
15: Żeby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, w zasadzie musielibyśmy się cofnąć do wieku XVI, ponieważ z 1578 roku pochodzi pierwsza taka historyczna wzmianka pisemna dotycząca wód iwonickich i tak naprawdę wtedy mówimy o takiej też pisanej historii Iwonicza jako uzdrowiska, jako miejsca, gdzie były wody lecznicze i wody mineralne. I rzeczywiście, kiedy rodzina Załuskich w XIX wieku weszła w posiadanie dóbr iwonickich, bazowała też na tej historii, która już od kilku wieków tutaj w Iwoniczu była, tak? Różni lekarze, też i biskupi w księgach parafialnych opisywali podczas wizytacji walory właśnie iwonickich wód mineralnych. Załusy, można powiedzieć, że znaleźli się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, a też jako światły ród, ród hrabiowski, skorzystali z tego potencjału i wielkiego bogactwa Iwonicza. Przede wszystkim pewnie uświadomili sobie, że rzeczywiście można tutaj budować taką bardzo mocną markę uzdrowiska, ale też i swój dobrobyt rodzinny, bo Iwonicz stał się dla Załuskich tak naprawdę takim rodzinnym gniazdem. Oni co prawda pochodzą z Litwy, ale w okresie powstania listopadowego, kiedy hrabia Karol Załuski jako naczelnik tego powstania musiał uchodzić z Litwy, z zaboru rosyjskiego, rodzina udała się tutaj właśnie pod zabór austriacki. Wchodząc właśnie w posiadanie Iwonicza, zdecydowali się rozwijać ten kurort, bo to był ten czas, kiedy w XIX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, właśnie kurorty uzdrowiskowe rozwijały się nie tylko na ziemiach polskich, oczywiście byliśmy wtedy pod zaborami, ale w całej Europie, w Europie Zachodniej. Załuscy oczywiście podróżowali po Europie, znali kurorty szwajcarskie, niemieckie, francuskie, więc uznali, dlaczego tutaj na rodzinnej ziemi, też w duchu takiej pozytywistycznej pracy, nie stworzyć czegoś wyjątkowego, i to im się udało.
16: Iwonicz zresztą magnetyzuje tak turystów swoją zabudową. Co jest tak wyjątkowego w tutejszym stylu?
15: Architektura drewniana w Iwoniczu jest o tyle jakby naturalna, ponieważ naturalnym budulcem było tutaj drewno. Wcześniej właściciele Iwonicza byli właścicielami całego majątku, w tym również lasów, dlatego posiadali własny naturalny budulec, który mógł służyć do tego, żeby budować nowe wille uzdrowiskowe i też obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. I rzeczywiście wtedy w XIX wieku ten styl szwajcarski, też neoklasycystyczny, był bardzo popularny w rozwoju uzdrowisk. No i Załuscy chcieli stworzyć właśnie uzdrowisko na takim poziomie europejskim, stąd też nawiązanie właśnie do stylu szwajcarskiego. I do dzisiaj możemy podziwiać te piękne obiekty, choćby budynek Starego Pałacu z 1837 roku w pięknym takim neoklasycystycznym stylu. Jest to pałac modrzewiowy. Również pierwotne łazienki borowinowe również były wybudowane z drewna. Dzisiaj jest to obiekt murowany. No i do dzisiaj wille, które możemy podziwiać właśnie z przełomu XIX i XX wieku, zachowały ten styl architektoniczny, no, który właśnie jest tak wyjątkowy dla nas, ponieważ jest to zabudowa oryginalna, zachowana i całe jakby tutaj zabytkowe centrum Iwonicza Zdroju jest wpisane do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę podejmując jakiekolwiek działania ingerujące w tą przestrzeń, muszą być one realizowane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. To jakby daje też taki walor bezpieczeństwa, dlatego żeby zachować ten wyjątkowy charakter właśnie tych willi uzdrowiskowych, tej elegancji, no bo w XIX wieku, czy jeszcze powiedzmy przed wybuchem II wojny światowej, do uzdrowisk udawali się przede wszystkim przedstawiciele elity narodu. To były osoby, które były odpowiednio sytuowane też i majątkowo. Zwykłych ludzi, powiedzmy, którzy stanowili większość społeczeństwa, nie było stać na to, żeby do uzdrowisk przybywać, chociaż tutaj również istniała taka ochronka, miejsce właśnie do leczenia dzieci ubogich. O to też zadbała Amelia Załuska, była taką też wyjątkową postacią, więc rzeczywiście również dzieci z biednych rodzin mogły zażywać tej kuracji leczniczej uzdrowiskowej w Iwoniczu.
16: Mówi się, że w Iwoniczu Zdroju czas płynie wolniej. Jakie takie najważniejsze tradycje z dawnych lat, kiedy zjeżdżała się tutaj arystokracja z całej Europy, możemy poczuć na iwonickim deptaku do dzisiaj?
15: Wielu naszych gości i kuracjuszy, którzy tutaj przyjeżdżają po to, żeby wypocząć, a nie po to, żeby pracować. My pracujemy po to, żeby te osoby mogły wygodnie tutaj wypocząć. Podkreślają właśnie to, że tutaj czas jakby się zatrzymał i tutaj nie tylko mówimy o samej architekturze, czyli powiedzmy, że cofamy się do tego powiedzmy XIX czy początków XX wieku, ale właśnie mamy czas na kurację pitną, udajemy się do pijalni, spacerujemy, udajemy się na zabiegi. No to rzeczywiście sprawia, że ten rytm życia troszeczkę zwalnia i my oczywiście też nawiązujemy jako samorząd gminy Iwonicz Zdrój też we współpracy z organizacjami pozarządowymi do tych najpiękniejszych naszych tradycji. No tak naprawdę, gdyby nie też wybuch II wojny światowej, gdyby nie rok 44, kiedy też Załuscy zostali pozbawieni własności Iwonicza, mielibyśmy już blisko 190. odsłonę otwarcia tak zwanej pory zdrojowej, czyli rozpoczęcia sezonu takiego uzdrowiskowego w Iwoniczu. Iwonicz w wieku XIX i wieku XX, w jego pierwszej połowie, był uzdrowiskiem typowo sezonowym, czyli powiedzmy ten okres uzdrowiskowy, okres właśnie kuracji wodnej trwał tutaj od maja do października. I taką jakby uroczystością, która inaugurowała ten sezon, było otwarcie pory zdrojowej. My dzisiaj wracamy do tych pięknych tradycji. Co roku około 250 par tańczy naszym deptakiem właśnie poloneza Michała Fasa Ogińskiego i w ten sposób cofamy się do tych właśnie pięknych tradycji XIX-wiecznych, do tej elegancji, do tego szyku, ale oczywiście nawiązania te historyczne to także festiwale muzyczne, które tutaj organizujemy. Festiwal również imienia Michała Klofasa Ogińskiego, to jest festiwal pianistyczny. Już mamy kilkanaście edycji tego festiwalu, ale to również działania charytatywne. Tutaj w Iwoniczu również odbywały się loterie fantowe, odbywały się bale charytatywne. Dzisiaj może troszeczkę charakter tej działalności charytatywnej jest inny. Zresztą też widzimy, jak wyglądają te zbiórki choćby w internecie, jaka jest dynamika tego rodzaju zbiórek. My też na tym staramy się nadążać. Dlatego też organizujemy choćby wydarzenia sportowe, które również mają na celu wsparcie osób potrzebujących. No i w tym roku organizujemy taką 10. jubileuszową edycję krosu charytatywnego w Iwoniczu Zdroju, z którego jakby też środki pozyskane przez sportowców, przez osoby uczestniczące w tym wydarzeniu będą przekazane dla naszej mieszkanki, dla uroczej Lenki.
16: Jeżeli jesteśmy przy deptaku, jaką rolę w architekturze deptaku odkrywa właśnie budynek pijalni wód mineralnych?
15: Pijalnia wód mineralnych została przebudowana w okresie międzywojennym. Tak jak wspomniałem, pierwotnie te obiekty w zasadzie w 100% były drewniane. Dzisiaj mamy do czynienia z takim bardzo charakterystycznym, murowanym obiektem, który posiada piękne krużganki. Tak to niektórzy nazywają. My czasami się uśmiechamy, jak ktoś przyjeżdża tutaj z daleka i mówi o rynku w Iwoniczu albo właśnie o krużgankach. To tak się kojarzy z Krakowem, czy pewnie tej bliżej też z Krosem nazywanym zresztą, tak Parwa Krakowia, czyli Mały Kraków. W Iwoniczu nie mamy rynku, a mamy deptak. Tak, i mamy główny plac zdrojowy, czyli plac Józefa Dietla, i mamy kryty deptak. I to jest właśnie ta część przylegająca do naszej pijalni wód mineralnych. Kryty deptak powstał dlatego, że zaborca austriacki po prostu tak w przepisach swoich ustawowych określił, że każde uzdrowisko na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego musi posiadać kryty deptak. To oczywiście było takie przemyślane z tego względu, że w okresie, kiedy na przykład padał deszcz, kuracjusze mogli korzystać ze spacerów na krytym deptaku, popijając właśnie wodę. I ten kryty deptak jest taką właśnie historyczną, powiedzmy, spuścizną, pozostałością charakterystyczną dla tej części Polski, bo powiedzmy w zaborze rosyjskim czy pruskim takich wymogów nie było, dlatego czy w Ciechocinku, czy w uzdrowiskach kłodzkich nie znajdziemy, przynajmniej nie wszędzie, takie kryte deptaki, które mamy tutaj u nas na Podkarpaciu.
16: A jak udaje się godzić właśnie taką dbałość o tą architekturę XIX-wieczną i takim nowoczesnym kurortem?
15: Pewnie to pytanie należałoby zadać wszystkim osobom, które są właścicielami tych obiektów lub nimi zarządzają. Udaje się to pogodzić z tego względu, tak jak już wcześniej powiedziałem, że cały kompleks ten zabytkowy Iwonicza Zdroju jest wpisany do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę jest wymóg utrzymania w należytym stanie tych obiektów zabytkowych, a udaje się ponosząc niestety bardzo wysokie koszty, ponieważ dostosowanie obiektu zabytkowego do współczesnych wymagań, zgodnie również tutaj z zaleceniami konserwatora, niestety bardzo dużo kosztuje. No plusem oczywiście jest to, że jesteśmy bardzo tacy charakterystyczni na tle wielu innych uzdrowisk, które nie mają tak spójnie zachowanej architektury zabytkowej, uzdrowiskowej. No takim przykładem jest choćby trwający dzisiaj remont takiego znanego sanatorium pod Jodłą. Jest ono remontowane, jego właścicielem jest uzdrowisko Iwonicz S.A. Rzeczywiście obiekt z końca XIX wieku, kilkukrotnie przebudowywany, ale również w takim pięknym neoklasycystycznym stylu, który no, jest dzisiaj poddawany takiej kompleksowej renowacji, nie tylko powiedzmy zewnętrznej, w dachu, ale też i wnętrza, no, ale istnieje konieczność zachowania tych wszystkich zabytkowych walorów tego obiektu, dlatego pewnie gdyby tego rodzaju remont w standardowym budynku mógł kosztować przykładowo 7-8 milionów złotych, no w przypadku obiektów zabytkowych cena jest pewnie podwójna. No ale to jest tak naprawdę coś za coś. Rzeczywiście dzięki temu, że ten obiekt będzie pięknie wyremontowany, na pewno stanie się wizytówką dla samego uzdrowiska, czyli spółki uzdrowiskowej, ale też i dla nas, jako dla gminy Iwonicz-Zdrój, bo jednak kuracjusze doceniają to, że wjeżdżając do Iwonicza widzą te piękne budynki. No my staramy się o te budynki, którymi my jako samorząd gminy i Wąźdrój zarządzamy. Staramy się o te budynki dbać i rzeczywiście wykonaliśmy szereg tutaj takich działań związanych właśnie z dbałością o ochronę zabytków. Przed nami jeszcze takie największe wyzwanie, czyli remont domu zdrojowego. On tak na pierwszy rzut oka wygląda, że jest w całkiem niezłej kondycji, ale w rzeczywistości wymaga dużych nakładów finansowych. Tak kosztorysy wstępne mówią o 20 milionów złotych. Obieg jest też drewniany, więc też dosyć trudny w utrzymaniu. Teraz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie również do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszy Europejskich na remont naszej wieży zegarowej, czy takiej najbardziej też charakterystycznej budowli stanowiącej element willi Bazar tutaj w Iwolniczu-Zdroju, w samym centrum, przy deptaku, przy placu Dietla. Również tutaj we współpracy z parafią w Iwolniczu-Zdroju z księdzem proboszczem dokonaliśmy renowacji zabytkowej kaplicy zdrojowej z 1895 roku. To również dzięki rządowemu programowi odbudowy zabytków, tam dofinansowanie sięgało kwoty blisko 1 300 000 złotych, dzięki czemu rzeczywiście udało się ten obiekt w zasadzie uratować, przygotować pięknie. W tej chwili jeszcze trwają, planowane są prace dotyczące wnętrza i zabytków ruchomych. No i tutaj też takie społeczne zaangażowanie naszych mieszkańców, którzy organizują koncerty charytatywne właśnie po to, żeby również nazbierać środki finansowe, po to, żeby również te zabytki ruchome mogły uzyskać swój dawny blask. Także wiele się w obszarze ochrony zabytków dzieje. W tej chwili trwa również remont, taki też długo wyczekiwany, willi Belweder. To jest letnia rezydencja rodziny Załuski. W tej chwili oczywiście w prywatnych rękach. Myślę, że w dobrych rękach, dlatego że właściciele są również konserwatorami zabytków i mam nadzieję, że wystarczy im sił i determinacji, bo na pewno mają fach w ręku i umiejętności, tylko jeszcze kwestie pewnie finansowe są największą tej trudnością, żeby również tą willę Belweder przyprowadzić do tego stanu, na który zasługuje, bo jest też takim ważnym obiektem w Iwolniczu-Zdroju.
16: A w jaki sposób gmina i uzdrowisko wykorzystują takie swoje największe naturalne zasoby?
15: No my wykorzystujemy przede wszystkim marketingowo, dlatego że jakby całą i strategicznie, bo tak naprawdę cała strategia rozwoju naszej gminy opiera się o tą działalność uzdrowiskową i działalność leczniczą. Kiedyś uczestniczyłem w takich warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i tam było zadane właśnie takie pytanie zadane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin uzdrowiskowych. Jeżeli nie uzdrowisko, to co? No właśnie, i też sobie zadawaliśmy takie pytanie, że jeżeli posiadamy wieloletnie, czasami wielowiekowe tradycje uzdrowiskowe, to jednak rozwój naszych gmin determinuje się wokół tego lecznictwa uzdrowiskowego, czyli również i turystyki, więc wiadomo, że na naszych terenach nie powstaną ani duże zakłady przemysłowe. One już nie powstały, więc zakładamy, że też nie powstaną, bo też nie o to chodzi. Inny jest charakter też tych miejscowości. Więc my musimy tak naprawdę traktujemy nasze te walory uzdrowiskowe jako taki element strategiczny naszego rozwoju i wokół tego budujemy naszą markę. No i Iwonicz jest odwiedzany przez około 50-60 tysięcy gości rocznie. Więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że cała gmina liczy 10 tysięcy mieszkańców, czyli powiedzmy jesteśmy stosunkowo niedużą gminą, no to przy takiej ilości gości to już nas plasuje na poziomie średnich miast w Polsce, prawda? Więc oczywiście tych wyzwań jest bardzo dużo przed nami. Oczywiście cały czas staramy się uczestniczyć aktywnie w pracach różnego rodzaju gremiów eksperckich, między innymi należymy do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Również jesteśmy takim głosem doradczym, jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne, właśnie po to, żeby umożliwiać rozwój uzdrowiskom, bo my posiadając strefy uzdrowiskowe, tak zwane strefy A, B i C, w przypadku gminy Iwonicz-Zdrój cała gmina jest gminą uzdrowiskową, spotykamy się z całym szeregiem właśnie różnego rodzaju obostrzeń, zakazów i też takich, które stanowią dla nas taki problem rozwojowy. Nie wszystko można w Iwoniczu wybudować, sklep wielkopowierzchniowy również u nas nie może powstać, więc potencjalnie nie powstają nowe miejsca pracy, gmina nie ma podatków od przedsiębiorców i tak dalej, dlatego ten kierunek rozwoju jednak idzie w kierunku lecznictwa uzdrowiskowego, no i tej turystyki.
16: Na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, był gościem Poranka.
15: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
17: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
18: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
7: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wołodymyr Zełenski deklaruje ustępstwa w sprawie Wołynia. Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy mieli ręce pełne roboty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk oświadczył, że z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy Zełenskiego dotyczące ekshumacji na Wołyniu. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, mówi Donald Tusk. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. W efekcie otworzy wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu dotyczące, cytat, tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Zapowiedział też podjęcie decyzji o znaczącej liczbie zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu, dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie, a raczej mecz za karę. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
2: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
1: A jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie, musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś też ma być niebezpiecznie. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.

0: Nawałnice przechodziły nad Polską wieczorem i w nocy. Zostawiły za sobą połamane gałęzie. Strażacy z wielu piwnic musieli wypompowywać wodę. Dziś też ma być burzowo, zwłaszcza w centrum i na wschodzie Polski. Przeszedł front, a więc na zachodzie już chłodniej, do 25 stopni, a na wschodzie nadal gorąco, prawie 30.
1: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
3: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
3: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatchem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.

Ten stan. W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Większość Polski z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy. Michał Pierzchoła. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia. Wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozioł.
2: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
1: Amerykanie zakończyli 7 z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żeglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj piękna aura pogodowa będzie nam towarzyszyć na termometrach do 28 stopni Celsjusza, na barometrach dzisiaj 1010 hektopaskali. Wiatr wieje obecnie z kierunku południowego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Ta prędkość wiatru delikatnie wzrośnie, a wiatr zmieni swój kierunek w ciągu dnia na zachodni. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to o poranku jest małe, w granicach 45%. W ciągu dnia nieco wzrośnie, ale wciąż będzie towarzyszyć nam przewaga pogodnego nieba. Ale miejscami dzisiaj również będą pojawiać się przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
14: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Reklama.
15: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam, zaczynamy wspólną sobotnią podróż z Trend Radiem. Przed nami piękna sobota, 18 lipca. Niezależnie od tego, jak spędzacie dzisiejszy czas, u nas w głośnikach gwarantujemy wyłącznie gorącą atmosferę, mnóstwo świetnej energii i doskonałą muzykę, która idealnie nastroi Was na ten wolny weekend. Przed nami godziny fascynującej zabawy, dlatego rozgośćcie się wygodnie i zostańcie z nami z Trend Radiem.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie!
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
4: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: skoro mamy sobotni poranek, czas sprawdzić, kto dzisiaj świętuje i do kogo warto zadzwonić z życzeniami. A lista jest dzisiaj wyjątkowo długa. Imieniny obchodzą Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Drogomir, Krescenty i Przemityw. Wszystkim dzisiejszym solenizantom życzymy przede wszystkim słońca w sercu, samych pomyślności, no i uśmiechu od ucha do ucha. Pięknego dnia i udanego świętowania, a my gramy dzisiaj dla Was.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.

Trend Radio, zawsze pamiętamy o ważnych momentach, a dzisiejsza data ma wymiar globalny. 18 dzień lipca to Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu urodzin tego niezwykłego człowieka, laureata pokojowej Nagrody Nobla. To dzień, który przypomina nam o walce o wolność, równość, no i prawa człowieka. Mandela mawiał, że zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. Niech te słowa będą dla Was motywacją na tę sobotę. Nie ma rzeczy niemożliwych.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
6: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim, 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
8: Czerpiemy z tego lata pełnymi garściami i korzystamy z każdej wolnej chwili. Warto wiedzieć, że dzisiejszy dzień w Polsce potrwa dokładnie 16 godzin i 11 minut. Słońce powitało nas już o 4:36, a pożegnamy je dopiero o 20:47. Przed nami więc mnóstwo czasu na relaks, spotkania z przyjaciółmi, hobby czy po prostu błogie lenistwo. Podkręćcie więc Trendy Radio głośniej i spędzajcie te wakacyjne godziny razem z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze z gradem. Alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa. Wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Michał Pierzchała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
2: Najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać Krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
1: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
8: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

że są wśród nas fani ekskluzywnych smaków. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kawioru. Ten luksusowy przysmak od wieków uchodzi za symbol elegancji i wykwintności na stołach całego świata. Co ciekawe, w starożytności uważano go nawet za lekarstwo na poprawę witalności. My w Trendy Radio uważamy jednak, że najlepszym lekarstwem na gorszy humor jest po prostu porządna dawka świetnych hitów. Wykwintne smaki zostawiam smakoszom, a teraz serwujemy muzyczny luksus dla waszych uszu.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
4: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
0: Reklama.

0: granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do gminy Ropa, która planuje przeznaczyć kwotę 700 tysięcy złotych na budowę nowoczesnych sanitariatów z prysznicami nad zalewem Klimkówka. Ponadto gmina złożyła wniosek do lokalnej grupy działania Beskid Gorlicki o wsparcie finansowe. Mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Klimkówka już widzimy, że jest tłumnie odwiedzana, zwłaszcza w te dni upalne, bo temperatury sięgały do 35 stopni Celsjusza. No, ludzie są spragnieni ochłody, są spragnieni cienia, więc widzimy bardzo duży ruch na Klimkówce. Przygotowaliśmy parkingi, zostały wykoszone trawy. Niestety woda nie sięga do terenu kąpieliska, które zostało wydzierżawione od Wód Polskich. Mam nadzieję, że ten stan wody się na tyle podniesie, że będzie możliwe korzystanie jeszcze w tym roku z tego kąpieliska. Zobaczymy. Mamy zatrudnionego bosmana, który kieruje ruchem na tafli jeziora.
1: Jezioro Klimkowskie to nie tylko miejsce na wodne aktywności, ale także teren do pieszych wycieczek.

0: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
6: Trendy Radio.

Mam teraz dla Was utwór, który zna absolutnie każdy, ale w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie. Będzie to duet dwóch genialnych kobiet, legendarnej Maryli Rodowicz i Landberry w nowej wersji Małgośki. Jak pewnie wiecie, oryginalny tekst Agnieszki Osieckiej z 1972 roku został spisany na serwetkach w kawiarni Grand Hotelu w Sopocie. Ale czy słyszeliście, że podczas nagrań kompozytorka Katarzyna Gertner kazała Maryli śpiewać z taką chrypą i drapieżnością, jakby była Mickiem Jaggerem z Rolling Stonesów? Posłuchajcie, jak ten ponadpokoleniowy hymn brzmi po latach. Oto Małgośka ode mnie dla

0: MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
1: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim, 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Trwa sezon prac polowych i tym samym policja apeluje o ostrożność przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych, ale także podczas transportu, dojazdu czy powrotu z pola. Obsługa maszyn rolniczych wymaga dużego doświadczenia i rozwagi, a zlekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu tego typu sprzętu może mieć tragiczny finał. A o tym Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
6: Podczas prac polowych bezpieczeństwo jest priorytetem. Należy zachować szczególną ostrożność, zapewnić odpowiedni odpoczynek i znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Ważne jest również, aby nie pozwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac z użyciem maszyn rolniczych i nie pozostawiać ich bez opieki.
5: Warto również mieć na uwadze, że pijąc alkohol podczas wykonywania prac stwarza się zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób. Kochani, dbajcie o siebie, bądźcie ostrożni.

0: Stres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
2: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
3: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
1: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
4: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne.
1: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu, a region dzisiaj pogodny z temperaturami, które dochodzić będą do 28 stopni Celsjusza. Wiatr obecnie z kierunku południowo-zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Na barometrach 1010 hektopaskali. Ciśnienie atmosferyczne dzisiejszego dnia bardzo stabilne. Przez cały dzień właśnie na takim poziomie będziemy je notować. Na zachmurzenie raczej nie będziemy narzekać. To w granicach 60-70%, ale miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na barometrach wysoko, na termometrach również i również wysoko będzie na termometrach najbliższej nocy. To będzie bardzo ciepła noc z temperaturami w granicach 18 stopni Celsjusza. Jutro 26 kresek, nieco chłodniej, 1-2 stopnie, ale pojawi się też nieco chmur i przelotnych opadów deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
12: Reklama. Trendy Radio.

Lato w pełni, a my w Trend Radio uwielbiamy być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Jeśli chcecie zobaczyć, co u nas słychać i gdzie aktualnie bawimy się z mikrofonem, koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową, gdzie czekają na Was świeże relacje z różnych wydarzeń, w których bierzemy udział. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać również zawsze i wszędzie przez wygodną aplikację mobilną oraz player dostępny bezpośrednio na naszej stronie internetowej trendradio.pl. A jeśli właśnie ruszacie w podróż i pakujecie walizki, odpalcie aplikację Janosik. Tam też jesteśmy z Wami przez całą drogę. Bezpiecznej podróży!

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty, kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
3: Sąsiedzie, Twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
0: Reklama.
4: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.

0: Trendy Radio, teraz zaproszenie na rajd rowerowy Binarowska Szprycha 2026, który odbędzie się pod hasłem Franciszkańskie F5 w 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Rajd odbędzie się w poniedziałek 20 lipca. Trasa rajdu to Biecz, Dukla, Głowienka, Krosno, Binarowa. A o szczegółach ksiądz Bogusław Jurczek, proboszcz parafii w Binarowej.
1: Binarowska Szprycha 2026 śladem kościołów i klasztorów franciszkańskich. Planujemy przejechać dystans 120 km, odwiedzając klasztory Bernardynów Dukli, franciszkanów konwentualnych w Głowience koło Krosna, klasztorów kapucynów i franciszkanów konwentualnych w Krośnie i klasztoru w Bieczu, gdzie rozpocznie się msza święta, rozpocznie raj msza święta o godzinie 6 rano. Można zaplanować ten rajd także i będąc gdzieś troszkę w odległości od nas, ale można przyjechać, przywieźć samochodem, ewentualnie rower i stąd wyruszyć w tą trasę i potem sobie też powrócić do domu.
0: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej parafii w Binarowej.

0: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
9: Reklama.

Mam teraz dla Was coś z polskiego podwórka, bardzo wakacyjnego, bo będziemy rozgrzewać atmosferę do czerwoności i poderwę Was, mam nadzieję, z Waszych miejsc. Przed nami król disco polo, czyli zespół Akcent i uwielbiany utwór Gwiazda. Przez całe lata fani żyli w przekonaniu, że tajemniczą, czarnowłosą pięknością występującą w tym legendarnym teledysku była żona Zenka Martyniuka, Danuta. Okazuje się, że to tylko piękny mit, który po latach został oficjalnie zdementowany. Choć to nie pani Danuta błyszczała w klipie, piosenka i tak skradła serca milionów. No to czas trochę razem pośpiewać. Zapraszam.

0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
3: Trendy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Zaglądamy teraz do Przemyśla. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 oraz 77. Decyzja ta ostatecznie określi przebieg nowej obwodnicy, a o szczegółach Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: We wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wskazaliśmy warianty W2 oraz W4 jako racjonalne, alternatywne, natomiast jako ten preferowany oraz najkorzystniejszy dla środowiska wskazaliśmy wariant określony jako W7. Wariant ten ma ponad 20 km długości, zaczyna się w miejscowości Skołoszów przy węźle autostradowym Przemyśl. Następnie będzie przebiegał po zachodniej stronie DK77 przez gminę Radymno, Orły oraz Żurawica. W miejscowości Żurawica przetnie istniejącą drogę krajową nr 77, omijając po północno-wschodniej stronie miasto Przemyśl, włączając się następnie do istniejącej drogi krajowej nr 28 w miejscowości Chórko.
1: Obwodnica Przemyśla wyprowadzi ruch ciężki poza obszary zabudowane i mieszkaniowe. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów przejeżdżających przez miasto, co poprawi bezpieczeństwo na drodze i, co najważniejsze, również komfort

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu, przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
1: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
3: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
1: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay, Chris Martin i jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejsze temperatury to poziom w granicach 27-28 stopni. Do tego sporo słońca, ale miejscami pojawi się nieco chmur i kilka kropel przelotnego opadu deszczu. Jednak przewaga dzisiejszego dnia to dzień pogodny, słoneczny. Na barometrach 1010 hektopaskali, na termometrach najbliższej nocy nawet 18 kresek, jutro 25-26 stopni z nieco większym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, które również jutro będą się zdarzać, jednak przewaga przede wszystkim, jednak więcej tego pogodnego nieba będzie z nami. Biometr dzisiejszego dnia jest obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pizno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Reklama.
15: Twój region, twoje radio, trendy.

Wracamy teraz do złotych czasów muzyki Eurodance z początków lat 90. Mam dla was genialny szwedzki tym razem hit od Ace of Base, All That She Wants. Ta piosenka w 1993 roku zdominowała listy przebojów aż w 16 krajach, ale jej początki były bardzo burzliwe, bo gdy zespół wysłał pierwszą kasetę demonstracyjną do znanego producenta, ten uznał utwór za zbyt prosty i surowy. Jednak los chciał chyba, żeby ta taśmia utknęła pod odtwarzaczu samochodowym tego producenta. Słuchał jej na okrągło przez kilka tygodni, jadąc do pracy, aż w końcu uznał, że ten rytm ma w sobie niesamowitą magię. I miał rację. Posłuchajcie sami.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.

0: A teraz wracamy ponownie do naszego regionu, bo mieszkańcy oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn. O szczegółach Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
1: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem orkiestry dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoletki Aura z Zarszyna i mażoletki Vivid z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Phil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rękodzielnicze, dla dzieci darmowe dwuhańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
0: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny.
2: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: wyjątkowej strefie wypoczynku pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

Dzisiejsza sobota to idealne święto dla każdego fana dobrego brzmienia. A dlaczego? Bo obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Słuchania. Data ta nie jest przypadkowa. 18 lipca urodził się Raymond Murray Schaffer, kanadyjski kompozytor i pionier ekologii akustycznej, który uczył ludzi, jak na nowo odkrywać dźwięki otaczającego nas świata. To fantastyczna okazja, by na chwilę się zatrzymać, zamknąć oczy i wsłuchać się w otoczenie, albo po prostu włączyć swoje ulubione trendy radio. Dziękujemy, że jesteście z nami i tak pięknie nas słuchacie każdego dnia.

0: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Zaglądamy do naszego regionu, dokładnie do powiatu tarnowskiego, który wraz z gminami Skrzyszów i Ryglice wspólnie przygotowują dokumentację dla inwestycji, która w przyszłości może połączyć dekad numer 94 Władnej z granicą w miejscowości Lubcza. A o szczegółach Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
1: Doszło do spotkania kolejnego już w starostwie powiatowym. W tej chwili trwają prace cały czas, które prowadzi projektant, czyli tyczy ten pas drogowy. Po wytyczeniu już konkretnego pasa drogowego szerokości będzie tak zwanym ZRID-em. Będą te nieruchomości wykupione od mieszkańców i oczywiście projekt i realizacja zadania. To jest zadanie na 8 lat, tak? Tak to przewidujemy, ponieważ to jest pełna modernizacja, budowa nowej drogi i modernizacja drogi od Zalasowej do Lubczy Powiatowej, tak? Tych prac będzie bardzo dużo, ale to będzie również ogromny koszt.
0: Projekt zakłada również budowę ronda turbinowego.
2: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drożeją paliwa, cena diesla może zbliżyć się do 8 zł. Kilka kąpielisk wyłączonych z użytkowania, bo zakwitły niebezpieczne glony. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Michał Pieszkała. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach, o ile oczywiście pogoda pozwoli, można się kąpać, tak wynika z najnowszej mapy Sanepid, ale w głębi kraju są miejsca z zakazami. W województwie opolskim z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na jeziorze Nyskim. Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu powie Błażej Kulesza.
2: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
3: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampsa, a do Tuchela tutaj też jest dużo pretensji. Też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
2: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
3: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko i aż trzecie miejsce.
2: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
1: Ten mecz dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy termometry w regionie, a na nich dzisiaj w granicach 27-28 stopni Celsjusza. Bardzo przyjemna aura pogodowa, zachmurzenie na poziomie 60-70%. Miejscami kilka kropli przelotnego opadu deszczu mogą się zdarzyć. Najbliższa noc pogodna i ciepła, bo na termometrach 18-19 kresek. Jutro 25-26 stopni z możliwością pojawienia się przelotnych opadów deszczu. Ten weekend będzie zdecydowanie na plus, natomiast w ciągu tygodnia ponownie wróci do nas nieco chłodniejsze powietrze i niższe temperatury.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
9: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rockowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
2: Reklama.

Sobota rozkręca się na dobre, a my zmieniamy bieg na jeszcze bardziej wakacyjny, bo przed nami absolutny klasyk, bez którego żadna impreza letnia po prostu nie może się udać. Przenosimy się na koniec lat 90. z formacją, która zamalowała świat na niebiesko. Kultowy, energetyczny, no i oczywiście ponadczasowy hit, przy którym nogi same rwą się do tańca. Przed nami Eiffel 65 i ich nieśmiertelne.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
0: Reklama.

0: Zaglądamy teraz do Muzeum Ratusz Galerii Sztuki Dawnej w Tarnowie, gdzie jeszcze do końca wakacji można oglądać wystawę Artefakt 3, prezentującą kilkadziesiąt prac studentów Akademii Tarnowskiej. Inspiracją do powstania rysunków były muzealne eksponaty dawnej sztuki, które młodzi twórcy analizowali pod kątem formy, funkcji oraz bogactwa zdobień i ornamentów. Prezentowane prace ukazują proces artystycznej interpretacji historycznych artefaktów i pokazują, jak współczesne spojrzenie młodego pokolenia może nadać nowy wymiar muzealnym skarbom, mówi dr Roman Fleszar, artysta, malarz i pedagog.
1: Studenci przychodzą, szkicują, wybierają, co będą rysować, a później na różnymi technikami rysunkowymi realizują właśnie te swoje małe dzieła sztuki, bo naprawdę są to bardzo dopracowane, wspaniałe prace. To jest tak fajne, że nie rysują jakiejś martwej natury w szkole, tylko właśnie rysują te przedmioty, które mają duszę, które mają swoją historię, a zarazem piękno. I do tego stopnia owocują te zajęcia, że często studenci nawet po zajęciach, już poza wymiarem szkolnym tych zajęć, przychodzą i jeszcze dopracowują swoje prace. Dlatego to są takie perełki, to co oni tutaj zostawiają właśnie w postaci rysunku.
0: Ekspozycja ma interesującą formę. Prace studentów prezentowane są obok muzealnych przedmiotów, które stały się dla nich inspiracją.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
4: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
3: oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Uczta dla fanów prażynek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
10: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
13: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi.

0: Teraz coś dla miłośników wojska i militarnej służby. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa to nowoczesna forma szkolenia wojskowego wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny, która umożliwia ochotnikom odbycie przeszkolenia wojskowego bez konieczności natychmiastowego wiązania się z armią na stałe. A o szczegółach porucznik Justyna Bugiel, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle.
1: To doskonała okazja dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą sprawdzić się w mundurze. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa pozwala poznać wojskowe życie od środka, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie. Co ważne, nie trzeba od razu podejmować decyzji o związaniu swojej przyszłości z wojskiem zawodowym. Można po prostu spróbować. Wielu uczestników po szkoleniu decyduje się kontynuować służbę, ale nie jest to obowiązek. Na początku odbywa się szkolenie podstawowe. Uczestnicy uczą się m.in. musztry, zasad posługiwania się bronią, pierwszej pomocy, terenoznawstwa czy pracy zespołowej. To jest taki intensywny, ale bardzo ciekawy czas, który pozwala zdobyć wiele praktycznych umiejętności.
0: Udział w programie niesie za sobą szeroki pakiet wsparcia materialnego i socjalnego, nieopodatkowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6,5 tysiąca złotych brutto, darmowe zakwaterowanie w jednostce oraz codzienne wyżywienie i umundurowanie, zniżki na przejazdy kolejowe PKP i możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji, na przykład prawo jazdy kategorii C, C plus E, patenty lub kursy językowe.
2: Trendy Radio.

0: Kocham ten stan.
1: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
3: Reklama.

0: Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Mój czas antenowy dzisiaj dobiegł końca. To była czysta przyjemność spędzić z Wami tę sobotnią część dnia. Pamiętajcie, że w Trend Radiu dobra energia nigdy się nie kończy. Zostawiam Was w najlepszych możliwych rękach. Przed Wami kolejne godziny wypełnione genialną muzyką. Pozostańcie z Trend Radiem i bawcie się fantastycznie przez resztę weekendu. Do usłyszenia.
1: Trend Weekend w Trend Radio.
2: W&W, welcome to the rave culture. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzą gwałtowne burze. Na koniec mundiali żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji. Michał Pierzchała, maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipę trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
2: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel, który jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
1: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych z Argentyną. Dzisiaj mecz Francja-Anglia, początek o 23:00 polskiego czasu.

0: Przygody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na dzisiejsze doniesienia pogodowe. Dzisiaj zachmurzenie duże przez umiarkowane, bo miejscami mogą zdarzać się przelotne opady deszczowe i przelotne opady deszczu, ale też sporo chwil ze słońcem i tych słonecznych chwil będziemy się dzisiaj trzymać. Na barometrach 1010 hektopaskali niezmiennie, wilgotność sięga 45%, termika podpowiada, że jest gorąco i mokro. Biometr niestety mamy niekorzystny, noc z temperaturami w granicach 18 stopni, jutro 26 kresek na termometrach i wciąż mogą pojawiać się przelotne opady burzowe. Będzie i pochmurno, ale też chwile ze słońcem, więc bardzo podobna aura do dzisiejszej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
8: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
2: Reklama.

0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
1: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: z nich. Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwo Boom Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych

0: metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbód, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz drożej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
2: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
1: Opowiada dowódca chorągwi mazowieckiej księcia Janusza Robert Dusza. W inscenizacji bierze udział 1500 uczestników. Zanim zaczęła się ulewa, publiczność obejrzała pokaz sprzętu wojskowego, a także odegraną przez rekonstruktorów historyczną scenę wręczenia przez krzyżackich heroldów dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie na doniesienia pogodowe. Dzisiaj na termometrach do 28 stopni Celsjusza. Barometry natomiast wskazują 1010 hektopaskali. Ciśnienie jest dzisiaj na stałym poziomie. Biometr niestety jednak mamy niekorzystny. Towarzyszy nam obecnie wiatr z kierunku zachodniego, wiejący ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 30. Noc będzie pogodna i ciepła, bo na termometrach nawet 18-19 kresek. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 26 stopni. Mogą również jutro pojawić się przelotne opady burzowe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatchem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
13: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
14: Reklama.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rysiu, może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i

0: pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
1: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
3: Reklama.

Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zwrot w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na rosół. Michał Pierzchała, polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
2: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
3: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
2: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
4: Może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
2: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
1: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
5: Tak naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
1: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej niż tylko smak.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie na doniesienia pogodowe. Dzisiaj na termometrach do 28 stopni Celsjusza, barometry natomiast wskazują 1010 hektopaskali. Ciśnienie jest dzisiaj na stałym poziomie. Biometr niestety jednak mamy niekorzystny. Towarzyszy nam obecnie wiatr z kierunku zachodniego, wiejący ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 30. Noc będzie pogodna i ciepła, bo na termometrach nawet 18-19 kresek. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 26 stopni. Mogą również jutro pojawić się przelotne opady burzowe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
3: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Reklama.

0: Reklama. Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.

0: MPM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MPM tylko 3,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Do

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. To zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
2: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
1: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na termometrach 28 stopni, na barometrach 1010 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystny. Nocy z temperaturami w granicach 18-19 stopni. Jutro termometry w regionie będą wskazywać do 26 kreski. Jutro również będą w regionie pojawiać się przelotne opady burzowe. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr z kierunku zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Jutrzejszego dnia zmieni swój kierunek na południowo-wschodni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
13: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
2: Reklama.
14: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
15: Witam serdecznie, 630 notowanie retrolisty, czas rozpoczynać. To jest właśnie ten moment, kiedy ci, którzy uwielbiają stare hity, zasiadają przed radioodbiornikami i wsłuchują się uważnie w to, co wydarzy się w ciągu najbliższych 3 godzin. A co dziać się będzie na początek? No, mam złe wieści dla tych, którzy w zeszłym tygodniu zagłosowali na hit JK, You and I, Red 5 for this world. Dlaczego są to złe informacje? Bo te zawsze przekazujemy na samym początku. To wyloty 630 notowania. Ja nazywam się Łukasz Michnal i do 20 odpowiem na Wasze zapytania związane z tym świeżutkim zestawieniem hitów. No to co, moi drodzy? Wyloty już prezentują się za momencik na naszej antenie, a ja uruchamiam system, o którym za chwileczkę powiem więcej słów.
16: Wyloty.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Dwa przeboje, które nie znalazły się w 30 już poza listą. Dzisiaj JK, You and I i Red 5 for this world. Gdyby ktoś później włączył radioodbiornik, to tych hitów nie szukajcie już w 30, ale zawsze można zagłosować na swój ulubiony przebój, wysyłając SMS pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu. No dobrze, skoro mieliśmy dwa wyloty, trzeba te właśnie przeboje uzupełnić. I to robimy już na miejscu 30. Koto, Visitors.
2: Przywieści.

0: Elvis Presley in the Ghetto z 24 leci na łeb, na szyję, na 29 miejsce. Oczko wyżej, znów kolejny przebój, który dzisiaj debiutuje w retro liście, to MC Hammer, You Can't Touch This.
1: 28.
2: You can't touch this.

0: Romantyczne granie nam się szykuje teraz na antenie Trend Radia. Take My Breath Away, Berlin i ten ponadczasowy, filmowy, kultowy, rzec można, motyw.
1: 27.
2: W górę.

0: Reklama. Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybryd.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Najlepsze hity minionych lat na 101.9, 95.2 FM. To retrolista w Trendy Radio. Dzisiaj, no właśnie, moi drodzy, kolejny wakacyjny weekend. Mam nadzieję, że też wylądujecie na imprezkach razem z nami, a dzieje się w regionie sporo. I tak też sporo dzieje się w retroliście, chociażby jeśli chodzi o kolejne miejsca. Na 23. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. A na pozycji 22 pojawi się też i DJ Sammy z hitem Sunlight. Później The Summer is Magic.
0: 23.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozioł.
2: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
1: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
3: Jestem tu dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
1: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości. W tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kronik Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z białym orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
4: Reklama. Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Kolejne przeboje w ramach 630 notowania retrolisty zagrane to retrolista. Najlepsze hity minionych lat na 101.9, 95 i 2 FM. A teraz kolejna dziesiątka hitów. Zaczynamy od przeboju A Thousand Miles Vanessa Carlton.
8: 20.
9: W dół.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: 19 lokata dzisiaj to jest miejsce, które zajmuje Two Brothers on the Fourth Floor. Przebój Wonderful Feeling spada z 15 na 19.
0: 19
2: w dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: Happy Children, Pilion, 18 lokata, awans całkiem niezły z miejsca numer 22. A wy, jeśli chcecie zagłosować na swoje ulubione przeboje, to wysyłajcie SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r. Potem wpisujcie wykonawcę i utwór, koszt złotówka i 23 grosze.
0: 18.
2: W górę.

0: Wracamy na chwileczkę do polskich brzmień. Takowe też w retroliście rządzą bardzo często. La Strada i to był błąd. Miejsce 17.
1: W górę.

0: Radio. Trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
1: Za chwileczkę będzie można poczuć się niczym w szalonych latach 90., kiedy to Kaoma i Lambada zdobywały szczyty list przebojów na wielu lądach. A dzisiaj odświeżamy sobie ten wakacyjny hit. Wszystko w 630 zestawieniu retro listy.
2: 16
3: w dół.

0: Take That, Relight My Fire, z 17 na 15 awans. A teraz kolejny z tych wakacyjnych hitów Garcia, Kalimba de Luna.
1: 15 w górę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Umiotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
6: 14.

0: Radio 101 i 9FM.
1: Ogromne przetasowania, jeśli chodzi o pierwsze trzy miejsca, a więc dobieramy się do najniższego stopnia podium. 24/7, Friday Night.
2: Trzy.
3: W górę.
4: Hi, Stacy here.
5: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday Night.
4: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You wanna go there?
5: All right.
4: Okay, let's go.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Na miejscu numer 2 dzisiaj w 630 notowaniu The Verve Bittersweet Symphony. Ja dodam tylko tyle, że jest to przebój, który awansuje o jedno oczko. Nie, przepraszam, o 2 w górę z 4 na 2.
0: 2.

No i niektórzy czekali właśnie na ten moment, aby pocztówka z wakacji od grupy Papa Dance objęła prowadzenie i robi to dokładnie po raz pierwszy w 630 notowaniu retrolisty.

Mamy zdobywcę miejsca pierwszego po polsku. Dzisiaj, moi drodzy, grupa Papa Dance wywalczyła sobie, dzięki waszym głosom, to najwyższe miejsce, a pocztówka z wakacji wskakuje z pozycji numer 3 na pozycję numer 1. Jeśli chodzi o poprzednie utwory, to w pierwszej trójce jeszcze 24/7 Friday Night na miejscu trzecim. I jeśli chodzi o pozycję wicelidera, The Verve Bittersweet Symphony. A ja, Łukasz Michtal, dziękuję wam już za uwagę, kłaniam się nisko i do usłyszenia szybciej, aniżeli się tego spodziewacie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wielce przegrani w walce o brąz. Dziś na mundialu mecz Francja-Anglia. Diesel może kosztować prawie 8 zł. To prognozy na najbliższe dni. Sprawdzimy też jakość wody w kąpieliskach. Michał Pierzchała. Francja kontra Anglia. To będzie pojedynek wielkich przegranych na tegorocznym mundialu. Mecz numer 103, który rozpocznie się za 3 godziny, przesądzi o tym, która z drużyn zajmie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym będzie wracać do swojego kraju w odrobinę lepszych nastrojach. O starciu na przedmieściach Miami Błażej Kulesza.
2: O mobilizację w obu zespołach trudno, mówi trener Francuzów Didier Deschamps, dla którego to będzie ostatni mecz na ławce trenerskiej. To nie jest mecz towarzyski, ani pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by osiągnąć cel. To byłby trzeci mundial, z którego trójkolorowi przywieźliby trzeci medal. Anglicy i ich trener Thomas Tuchel wciąż musi się tłumaczyć z półfinałowych zmian w końcówce meczu. Jeżeli pytasz, czy żałuję swojej decyzji, to odpowiedź brzmi nie. Nie żałuję swoich decyzji, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt bierni. Czułem, że dynamika meczu się zmienia i chciałem pomóc swojej drużynie.
3: And I tried to help my team.
2: Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 23 czasu polskiego. Poprowadzi je Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: Na jutro finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach
4: ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Na koniec jeszcze raport o kąpieliskach. Gdy nie leje i nie grzmi, to w nadmorskich kąpieliskach według sanepidu jakość wody jest dobra i można do niej bezpiecznie wchodzić. W głębi kraju na ogół też, ale jest kilka zakazów. To między innymi kąpielisko nad jeziorem Mohel w Kujawsko-Pomorskim, plaże miejskie w Olsztynie i Supraślu, również kąpielisko w wielkopolskim Sierakowie. Tu jakość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Trendy Radio.
4: To trendy hity.
3: Wszechczasów.

That's who we are. That's what we are.

Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I own.